0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti fa

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło!

0: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Adamem Kostrząbem, burmistrzem Jasła. Na początek jednak rozmowa z Mariuszem Bałabanem, wójtem gminy Besko.
1: Dziś w studiu Trendy Radia gościmy pana Mariusza Bałabana, wójta gminy Besko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Państwu.
1: Skoro Besko, to wybierzmy się nad Wisłą. Gmina planuje tu szlak przyrodniczo-krajobrazowy właśnie nad Wisłokiem. Kiedy zostanie zrealizowany do końca i kiedy będzie można z niego korzystać?
2: Umowę na realizację tego zadania podpisaliśmy początkiem lipca czy końcem czerwca. Wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania, a efektem tej inwestycji będzie bez mała 500-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu Wisłoka. My to nazywamy bulwary nad Wisłokiem z elementami małej architektury, które będą też zlokalizowane przy tej ścieżce i też projekt takie elementy obejmuje. Myślę, że to jest realizacja oczekiwania, które już od kilku lat pojawiały się od naszych mieszkańców właśnie takiej infrastruktury, która by pozwoliła tak rekreacyjnie też wykorzystać ten nasz walor, jakim jest bezsprzecznie rzeka Wisłok, urocza rzeka, która też jest objęta obszarem Natura 2000 ze względu na swoje bezsprzeczne walory przyrodnicze i krajobrazowe.
1: Gdzie będą te bulwary biegły?
2: Te bulwary zlokalizowane są na lewym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem drogowym na drodze krajowej 28 i mostem kolejowym.
1: Zmienimy troszkę temat. Gmina realizowała program ochrony środowiska na lata 2023-2026. Co udało się zrobić dzięki temu projektowi i jakie inne cele ekologiczne stoją przed gminą?
2: Tak, program realizujemy 3 lata. Ten program tak naprawdę jeszcze ma swój bieg dalszy do roku 2030. No jak każdy taki program obejmuje wiele aspektów szeroko rozumianej ochrony środowiska. Staramy się realizować wszystkie zapisy tego programu. Natomiast to, co w tych ostatnich 3 latach, nad czym tak najmocniej skupialiśmy się, to są takie obszary jak ochrona klimatu i jakości powietrza. Tutaj tych działań, myślę, było sporo związanych z instalacją, z montażem, budową odnawialnych źródeł energii. Tu w zakresie obiektów przez nas władanych, czyli obiektów komunalnych, ale też dużo działań realizowaliśmy we współpracy z mieszkańcami, chociażby nasz projekt parasolowy, który obejmował montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych.
3: Trendy Radio na wakacjach.
2: Oczywiście w zdecydowanej większości, na większym poziomie ze środków zewnętrznych. Myślę, że tu istotnym elementem jest też program Czyste Powietrze, gdzie w którym współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. W naszej gminie funkcjonuje operator programu, który pomaga mieszkańcom korzystać z tego programu i skutecznie pozyskiwać środki na działania związane z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła, ale też właśnie montażem odnawialnych źródeł energii. No jest to znaczące działanie, bo z takich statystyk z ostatnich lat możemy śmiało powiedzieć, że 1/5 mieszkańców naszej gminy skorzystała z tego programu.
1: Czyli dość sporo.
2: Bardzo dużo. No, efektem tego są termomodernizacja, prawda, wymiana źródeł ciepła, a w efekcie ograniczenie niskiej emisji, co ma przełożenie na jakość powietrza, nie tylko lokalnie, ale myślę też w szerszym ujęciu, patrząc na teren Podkarpacia.
1: Dalsze cele ekologiczne?
2: Proszę?
1: Dalsze cele ekologiczne?
2: No myślę, że w tym kierunku dalej będziemy zmierzać. Generalnie taka jest polityka w naszym kraju właśnie, żeby ograniczać tą niską emisję, a głównymi elementami, które na to wpływają, to jest jednak wymiana źródeł ciepła, no i też inwestowanie w te odnawialne źródła energii. Natomiast sam program, tak jak mówiłem, obejmuje dużo więcej obszarów. Myślę, że tu też dużo działań, jakie podejmowaliśmy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, to jest systematyczna rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W miarę rozszerzania się zabudowy w naszej gminie to sporo inwestycji na oczyszczalnie ścieków, które poprawiają technologię i efektywność samego oczyszczania ścieków, ale też pozwalają nam w sposób ekologiczny zagospodarowywać osady ściekowe. To też takie działania stricte związane z ochroną krajobrazu, z ochroną przyrody. W Besku funkcjonują już 3 formy ochrony przyrody. Jest strefa chronionego krajobrazu Beskidu Nińskiego. To, co wcześniej wspominałem, mamy obszary Natury 2000, Wisłok Środkowy z dopływami i Las Krabeński. Jest też powołany z naszej inicjatywy w ostatnim czasie zespół przyrodniczo-krajobrazowy Jar Wisłoka. To też jest taka forma ochrony krajobrazu. Także sporo tych działań wynikających z zapisu tego programu podejmujemy i przez następne 3 lata jeszcze obowiązywania tego programu będziemy je, myślę, skutecznie i systematycznie realizować.
1: Przejdźmy do spraw społecznych. Gmina planuje utworzenie klubu samopomocy w Mymoniu pod hasłem Wspólna przestrzeń dla aktywnego życia seniorów. Kiedy będzie otwarcie takiego klubu i co będzie oferować członkom?
2: To prawda, ruszamy z budową, czy też inaczej można powiedzieć przebudową budynku starej szkoły w miejscowości Mymoń właśnie na placówkę o takim charakterze, czyli dzienne centrum samopomocy dla osób starszych. Te prace ruszają właśnie w tym momencie, natomiast czas, jaki ma wykonawca na zrealizowanie, to jest 12 kolejnych miesięcy, czyli zakładamy, że od lipca przyszłego roku ta placówka zacznie funkcjonować. Generalnie co do zasady, to Centrum Samopomocy jest to miejsce, gdzie aktywni, starsi ludzie chcą wspólnie ze swoimi rówieśnikami spędzać wolny czas, aktywnie spędzać wolny czas, korzystając z tego, co taki ośrodek oferuje, z różnego rodzaju form wsparcia, ale też z różnego rodzaju możliwości realizacji swoich pasji, zainteresowań. Co do zasady jest to obiekt, czy ma być to obiekt bardzo podobny do tego, co w tej chwili dzieje się w Senior Plus. Taki obiekt też u nas w gminie już od kilku lat funkcjonuje i już mamy też obraz i doświadczenie, jak doskonale ludzie starsi w takich obiektach się realizują. Tak jak mówię, planujemy start od lipca przyszłego roku, natomiast no, potencjał tego obiektu pozwoli nam na przyjęcie 25 takich seniorów właśnie w mury tego obiektu.
1: Niedawno upały też często zdarzają się, ulewy i różne takie inne anomalie pogodowe. Czy gmina przygotowuje się na takie zjawiska i w jakim stopniu jest przygotowana obecnie?
2: No myślę, że tak jak i wszystkie samorządy, no to jest ustawowy nasz obowiązek, by zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom i staramy się przygotować na to, by w razie takich sytuacji kryzysowych być gotowi to bezpieczeństwo naszym mieszkańcom zapewnić. Od wielu, wielu lat, a tak chyba można powiedzieć, że odkąd samorządy istnieją, tak naprawdę my to robimy. Mamy jednostki ochotniczej straży pożarnych na terenie naszych gmin, które systematycznie doposażamy i staramy się o to, by cały ich potencjał, całe ich zaplecze w razie takich sytuacji pozwoliło nam, no też właśnie z dużym udziałem strażaków ochotników, to bezpieczeństwo naszym mieszkańcom zapewnić. Ostatnie lata dały nam dodatkowe możliwości w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Pojawiły się dodatkowe środki, z których korzystamy i doposażamy nasze jednostki, ale też nie tylko jednostki, bo też na potrzeby samorządów zakupujemy sporo sprzętu, który w razie takich sytuacji kryzysowych będzie można wykorzystać, no i dzięki temu no, zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Jesteśmy w tej chwili też na etapie kolejnego podziału środków i kolejnych możliwości pozyskania środków na kolejne doposażenie właśnie w tym zakresie. Przygotowujemy takie wnioski i myślę, że w ślad za tym już w najbliższych miesiącach ten nasz poziom przygotowania, zabezpieczenia na takie sytuacje będzie jeszcze wyższy.
1: Ja dziękuję za rozmowę. Gościliśmy dzisiaj pana Mariusza Bałabana, wójta gminy Besko.
2: Bardzo dziękuję.
4: W niedzielę w Brzygładzie odbył się jubileuszowy 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Wydarzenie to połączone z rywalizacją sportową oraz kulinarną przyciągnęło na tamtejszy rynek rzesze mieszkańców i turystów. Świętowanie rozpoczęło się na sportowe odbiegu z przytupem. Popołudniowa część dnia należała do miłośników tradycji i muzyki regionalnej, mówi Paweł Dowiak, wójt gminy Sanok.
5: Jest to ten taki bardzo mocno tradycjonalny, pielęgnujący te tradycje, różne, przeróżne. Niedawno wydarzenie Sobótka na tym terenie organizowana przez gminę i Gminny Ośrodek Kultury, a ten przegląd kapel ludowych tak wkomponował się w to miejsce urokliwe zresztą, że faktycznie wespół z mieszkańcami pielęgnujemy tą tradycję.
4: W jaki sposób gmina wspiera właśnie zespoły ludowe czy też KGW?
5: No dzisiaj KGW to są takie bardzo nowoczesne stowarzyszenia, które rządzą się swoimi prawami, ale chociażby kwestia tego, że na takiej uroczystości nasze koła gospodyń mogą wystawić swoje wyroby, mogą odbiorcy dzisiejszej przeglądu zasmakować różnych potraw, smakołyków, słodkości. Co do samej organizacji, no tutaj większość spoczywa, ta finansowa większość ciężaru spoczywa na nas, na gminie Sanok. Natomiast kapela ludowa, która działa przy gminie, dzisiaj akurat ustąpiła miejsce innej kapeli, jest bardzo życzliwie traktowana przez Gminny Ośrodek Kultury i tam ma to główne i zasadnicze wsparcie, co jest bardzo, bardzo fajne i przyjemne.
4: Mówi Agnieszka Pastuszek, dyrektor GOK w Sanoku.
6: Staramy się, żeby te kapele jednak przyjeżdżały do nas, żeby to ciągnąć, kontynuować, bo kapele się nam wykruszają powoli, starzeją się, także młodych przybywa, ale nie w takim tempie, jak ich ubywa, więc też w tym roku jest taka ostateczna, przed samym terminem zmiana, nie ma kapeli Kamraty, bo ze względów tam losowych nie mogli wstąpić, a w sumie to od nich się zaczęło. No ale reprezentuje gminę kapela Lisznianie, w zamian przyjechali Bukowianie, więc myślę, że i składowo, i koncertowo będzie porównywalnie, no a kapelę Kamraty usłyszymy na Dożynkach, także no i w przyszłym roku, mam nadzieję. Oprócz tego odbywa się po raz kolejny u nas w Brzygłodzie, bo się bardzo w tamtym roku spodobało konkurs kulinarny. W tym roku zamiast Bitwa Regionów nazywa się Polska Smakuje, ale te same zasady, tylko nazwa inna. Więc przyjechały też do nas koła gospodyń z całego tutaj województwa podkarpackiego, te, które przeszły eliminację, jest ich 14. Od tamtego roku zapoczątkowaliśmy, w tamtym roku było to dwudniowe, z racji 600-lecia Brzygłodu, ale w tym roku jest to impreza jednodniowa, ale podzielona na część sportową i część folkową, więc rano odbywały się biegi i Ride Nordic Walking. Było bardzo dużo uczestników, bo nie spodziewaliśmy się, pomimo aury, te 200 osób, które się zarejestrowały, przybyły, także mieliśmy wykonane piękne, pamiątkowe medale, które nawiązują tutaj do tradycji mrzygłodzkich, czyli wykonane z gliny. Co prawda jeszcze nie przez pracownię tutaj ginących zawodów, tylko przez Bieszczadzką Aniołanie, ale mamy obietnicę, że w przyszłym roku one już będą pochodzić tutaj stąd, z Brzygłodu, z tej pracowni.
4: Mówi Robert Pieszczoch, starosta Sanocki.
7: Chcę pogratulować panu wójtowi gminy Sanok, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku. Spotykamy się tutaj już po raz 15. Rynek w Mrzygłodzie wypełnia się do ostatniego miejsca. Piękna muzyka, dobre jedzenie, wspaniałe przekazywanie tradycji, same wspaniałości.
4: Podczas wydarzenia ogłoszono także popularny konkurs kulinarny Polska Smakuje, w którym wystartowało 14 potraw. Mówi Urszula Rogosz-Bury, zastępca dyrektora KOWR w Rzeszowie.
8: To już jest 11. edycja konkursu Polska Smakuje i poprzednie on nosił nazwę Bitwa Regionów. Idea konkursu zostaje taka sama, promocja polskiej, regionalnej, zdrowej żywności, promocja pań z kół gospodyń wiejskich, tych tradycji kulturalnych, czyli idea ta sama, zmiana tylko nazwy konkursu. I tak jak mówiłam, od 11 lat już Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi ten konkurs. Smaki są bardzo różne, ponieważ różne są potrawy mięsne, są potrawy mączne, są zupy, więc te smaki są różnorodne, a oceniamy nie tylko smak, przede wszystkim smak, oceniamy również wygląd, oceniamy estetykę wykonania, oceniamy zapach, oceniamy to, czy został użyty produkt regionalny w tych potrawach, a więc to spektrum oceny jest bardzo szerokie, które komisja bierze pod uwagę.
4: Na scenie zaprezentowały się liczne zespoły oraz formacje artystyczne. O inspiracjach muzycznych mówią ich przedstawiciele.
9: Kapela Ludowa z Giedlarowej kontynuuje tradycję kapeli, która powstała jeszcze w 1969 roku. Gramy teraz w składzie akordeon, kontrabas, klarnet, skrzypce, no i wokale. Gramy muzykę ludową, ale staramy się troszkę jakby tak uwspółcześnić w takim nowszym duchu. I właściwie to muzyka ludowa rzeszowska jest oparta na jednym głosie wokalnym, ale my się staramy aranżować to tak, żeby to fajnie zabrzmiało i ciekawie, przyjemnie dla ucha.
10: Był taki wieczór na wiosce, zapalili ognisko, zebrali się znajomi, część z nich było grajkami, reszta chciało śpiewać, no i tak krzyknęli do siebie, słuchajcie, może jaki zespół zrobimy i na ludowo zagramy, zaśpiewamy. No i od tego się to zaczęło. Zaczęli werbować instrumentalistów. Ówczesny dyrektor szkoły podstawowej w Lisznej, pan Mleczko, on był akordeonistą bardzo dobrym. Wraz z, szczerze mówiąc, z moim teściem, klarnecistą, który od małego grał na klarnecie, zaczęli werbować resztę instrumentów. Klarnety i skrzypce, no, na kontrabas akurat mnie zwerbowali wtedy, bo nie mieli kogo. No i tak zaczęło się to. Ludzie, którzy umieli śpiewać, którzy kochają właśnie tą muzykę ludową, tą tradycyjną, no to wtedy no, zaczęli lgnąć do was. Był moment, że w zespole naszym było 26 osób. Nagraliśmy płyty różne, nawet i z pogranicza, bo mieliśmy taką nauczycielkę, która z nami trochę popracowała, nauczyła nas wielu rzeczy. No i staraliśmy się zawsze tak dać z siebie wszystko.
4: Oprócz występów scenicznych, uczestnicy wydarzenia mogli korzystać z licznych atrakcji towarzyszących. Na najmłodszych czekały specjalne strefy rozrywki, a dorośli chętnie odwiedzali stoiska rękodzielnicze oraz stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Co można było na nich znaleźć?
11: Przede wszystkim nasze tradycyjne, klasyczne podkarpackie proziaki podawane ze smalcem, z ogórkiem małosolnym lub do wyboru. Tutaj mamy z czosnkiem niedźwiedzim i masełkiem. Mamy bardzo duży wybór chlebów. Chleby, które były pieczone w dniu wczorajszym przez nasze gospodynie. Jest miks chlebów. Są pszenne, pszennożytnie, z ziarnami lub bez. Kto jakie wali, na pewno u nas coś znajdzie. No i cóż, pyszny kompocik do popicia i coś na słodko, czyli drożdżóweczki z rabarbarem i pyszne ciasta, oczywiście własnego wypieku, przez nasze gospodynie.
12: Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w Dobrej nad Sanem. Startujemy w konkursie razem z daniem Leśne Dukaty, przełamane dziczyzną z cielęciną i prawdziwkami i w maśle szałwiowo-szafranowym. To jest nasze danie konkursowe. Natomiast co możecie u nas kupić? Oczywiście bigos, pierogi ruskie, mamy proziaki, mamy ciasta, pajdę chleba ze smalcem i gołąbki ziemniaczane.
4: A jak się podobało uczestnikom wydarzenia?
13: Super, no takie imprezy już tutaj, zresztą to są cykliczne, ale takie jak tutaj to nigdzie nie ma, na Podkarpaciu na pewno. A koła gospodyń, no to tylko podziwiać. To jest coś pysznego tutaj, co one mają. Podziwiam te panie, że tak potrafią.
14: A jeżeli chodzi o zespoły tutaj ludowe, też muzyka w porządku?
13: Też. No zresztą te ludowe zawsze chyba każdemu się podobają, nie? Takie pod nogę akurat.
15: Totalne jest ze wszystkich stron, nic ujął, nic dodać. Jest naprawdę super.
14: Jest pan tutaj pierwszy raz?
15: Nie, byłam już w tamtym roku też. Nie pierwszy, bo to niedaleko tak jest, to jeździmy prawie na takie coś nieomal zawsze. Ale naprawdę warto przyjechać, bo jest i jedzenie jest bardzo smaczne, dobre i na scenie bardzo ładnie grają, śpiewają, że warto posłuchać i warto przyjechać tutaj.
4: Kulminacyjnym punktem wieczoru był energetyczny koncert zespołu Pogwizdani, który wystąpił jako gwiazda wieczoru.
16: Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
17: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
16: Miasto pozyskało również ponad 1 000 000 zł z programu Rodzina na Tak. Na jakie konkretne formy wsparcia mogą liczyć jasielskie rodziny i dzieci w ramach tych funduszy?
17: Tak, miasto Jasło, ale w zasadzie MOPS. Znaczy już nawet nie MOPS, gdyż od 1 lipca przekształciliśmy jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Też jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby wśród mieszkańców, więc nie jest to już tylko opieka społeczna, czyli system dotacyjno-zasiłkowy, tylko faktyczne usługi społeczne dla osób, które niekoniecznie są w złej sytuacji finansowej, ale po prostu mają realny problem. Ale to jest jakby temat na odrębną dyskusję. Rozpoczęliśmy od projektu Rodzina na Tak. Ten projekt zakłada, że jesteśmy już oczywiście po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt zakłada objęcie wsparciem około 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest oczywiście adresowany do osób, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego realizacja w sumie już się rozpoczęła, gdyż zaczęliśmy w lipcu, a zakończenie planujemy w grudniu 2028 roku. Niektórymi formami wsparcia, które będą realizowane poprzez ten projekt, to jest m.in. asystentura rodzinna czy indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin, rodziców i ich dzieci.
16: Wakacje to czas, kiedy samorządy prowadzą remonty w szkołach. Czy podobnie jest w placówkach na terenie Jasła?
17: Zdecydowanie tak. Jak co roku okres wakacji to jest taki czas, żeby poprawić infrastrukturę szkolną i jak co roku zebraliśmy spośród wszystkich naszych jednostek pełne informacje na temat tych najpilniejszych, ale nie tylko najpilniejszych potrzeb, jeśli chodzi o zadania remontowo-modernizacyjne i w tym roku prawie 700 000 zł zostanie spożytkowanych na wiele ważnych rzeczy. Między innymi w dalszym ciągu będziemy kontynuować system klimatyzowania naszych obiektów. Zakończyliśmy już montaż klimatyzacji w przedszkolach jasielskich. Teraz przechodzimy w piętro wyżej, czyli nauczanie wczesnoszkolne, klasy 1-3, a później już kompleksowo wszystkie obiekty. Tu niestety nie mamy systemu, mechanizmu, który mógłby nam pozwolić sfinansować to z zewnątrz, więc bazujemy na środkach miejskich, na budżecie miasta, określając każdorazowo zapotrzebowanie na tego typu rzeczy, ale taką mamy ambicję, aby wszystkie nasze obiekty zostały też w 100% sklimatyzowane. No w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w kontekście ostatnich tygodni, mamy takie momenty, że, no nie przez cały rok oczywiście, ale są takie momenty, że takie instalacje są niezbędne, tak aby ten komfort przebywania w budynkach i nauki był dla naszych uczniów dobry. Tak, ten komfort był lepszy niż jest dziś. Stąd tego typu działania. Ważnym elementem będzie modernizacja kuchni szkolnej. Tutaj ponad 200 tysięcy złotych przeznaczymy na kompleksową modernizację i doposażenie w sprzęt. Tu mówimy o szkole podstawowej numer 2, czyli jednej z większych jasielskich placówek. Tam w zeszłym roku szkoła doczekała się boiska wielofunkcyjnego, modernizacji kilku sal lekcyjnych. W tym roku idziemy w przyziemie, czyli kuchnia, i myślę, że tutaj standard w tej płaszczyźnie nie tyle zostanie podniesiony, tyle co na następne długie lata. Myślę, że to już będzie jakby temat załatwiony. W szkole podstawowej numer 4 planujemy również za kwotę ponad 200 tysięcy złotych modernizację wejścia i holu. Tutaj od wielu lat dyrekcja szkoły dba o to, aby sukcesywnie modernizować sale lekcyjne, w czym również bierzemy udział. W poprzednich latach dofinansowywaliśmy albo finansowaliśmy modernizację sal. Oczywiście to nie jest tak, że już jest wszystko zrobione. Jest cały plan inwestycyjny, jeśli chodzi o obiekt. W tym roku na wakacjach odbędzie się metamorfoza i myślę, że każdy rodzic, który we wrześniu przyjdzie ze swoim dzieckiem do szkoły, zostanie oczarowany nowym wejściem, holem i nową jakością szkoły, która będzie już od progu czekać. W Zespole Szkół Miejskich numer 2 planujemy modernizację korytarza, klatki schodowej przedszkola. Tutaj troszkę mniej, ale również nie mała kwota, bo prawie 60 tysięcy złotych. W Zespole Szkół numer 6 mieliśmy prace bardzo niezbędne, których nie będzie widać, ale izolacja fundamentów pozwala uniknąć większych problemów z budynkiem, więc takie prace tam zostaną wykonane. A w przedszkolu miejskim numer 6 planujemy modernizację wejścia oraz szatni, więc 700 tysięcy złotych. Dla większości, dla uczniów, nauczycieli okres wakacji będzie czasem odpoczynku, no dla nas jednak będzie odwrotnie.
16: To oczywiście nie są jedyne realizowane przedsięwzięcia. Szykuje się szereg remontów dróg osiedlowych. Gdzie będzie można spodziewać się tych prac?
17: Część prac już jest w trakcie albo została wykonana. Na ten rok przewidzieliśmy z tego zadania modernizacji dróg osiedlowych, jak zresztą co roku, została wyznaczona, wydzielona kwota w budżecie, w tym roku ponad 3 miliony złotych, chyba niespełna 3,5 miliona i dokładnie 16 odcinków zostanie z tych pieniędzy zrealizowanych, oczywiście na różnych osiedlach, różnej wielkości, różnej długości. Będzie to około 4,5 kilometra nowych nawierzchni. W większości założenie jest takie, aby w pierwszej kolejności realizować te nawierzchnie, które już od dłuższego czasu nie były gruntownie remontowane, albo tam, gdzie jeszcze się jakaś ulica nie doczekała nawierzchni bitumicznej. I tak mamy chociażby
3: tak,
17: w przypadku...
3: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio. Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio. Tak.
17: Drogi, która nie miała jeszcze nawierzchni bitumicznej, więc już ten problem będzie rozwiązany. Ale mamy też chociażby ulicę Weigla na osiedlu Górka Klasztorna, gdzie ta nawierzchnia już była mocno zużyta, więc wymieniamy nawierzchnię. Oczywiście są czasowe utrudnienia, chwilowe komplikacje dla mieszkańców, dla osób, które mieszkają bezpośrednio przy tych ulicach. Niemniej staraliśmy się dobrać ten okres prac w taki sposób, aby był najmniej uciążliwy, więc myślę, że wszystkie te działania zakończą się w okresie wakacyjnym. Również duże zadanie drogowe obecnie trwa. W tym przypadku też chcieliśmy nadrzędnym dla nas było, aby nie generować utrudnień w ruchu, albo żeby ewentualne utrudnienia pojawiły się w okresie wakacyjnym, a mam tutaj na myśli przebudowę ulicy Kościuszki, czyli ścisłe centrum, jedna z ważniejszych ulic przelotowych przez miasto. Bardzo duży ruch osobowy i pieszy zresztą na tej ulicy się odbywa, ale prace trwają. Jeszcze nie miałem skarg, więc chyba ten pierwszy cel udało się osiągnąć. Obecnie są wymieniane krawężniki, poprawione ze zjezdni. Myślę, że na wakacjach uda się całość prac skończyć, tak aby po ich zakończeniu już była realna różnica dla wszystkich użytkowników tej drogi. Głównie chodzi o poprawę drożności odcinka pomiędzy Domem Kultury a Rondem Solidarności. Oczywiście nie osiągniemy tego w 100%, ale dołożenie prawoskrętu i lewoskrętów oraz cofnięcie przejść dla pieszych w ulicach bocznych powinny w dużej mierze poprawić drożność i prędkość poruszania się przez centrum miasta.
16: Wakacje to również czas, kiedy część osób spędza upalne dni na basenie. Jaką ofertą może pochwalić się Jasielski Mosir i czy są plany związane z tym miejscem?
17: Zdecydowanie. W ubiegłym tygodniu otworzyliśmy basen odkryty, ale też zamknęliśmy basen ten kryty, gdyż w obiekcie w krytej pływalni rozpoczęły się bardzo duże prace remontowo-modernizacyjne, a z uwagi na to, że mamy okres wakacji, jest ciepło, jak co roku, jak wszyscy, którzy mają takie obiekty, otworzyliśmy wraz z pierwszym dniem wakacji obiekt odkryty i może nie ku zdziwieniu mojemu, bo pogoda działała na plus, ale chyba był to rekordowy weekend, jeśli chodzi o ten obiekt, chyba w historii miasta. Muszę to potwierdzić u dyrektora, ale wydaje się, że tak jest. Oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie, gdy pogoda na to pozwala, na basen odkryty. Przygotowaliśmy, dyrekcja Jasielskiego Mosiru przygotowała cały pakiet różnych zniżek. Podobnie jak w zeszłym roku jest happy hours dla uczniów jasielskich szkół, czyli promocyjna cena na cały dzień przebywania na basenie. Oczywiście miasto Jasło jak co roku finansuje darmowe wejściówki. One są już dystrybuowane przez zarządy poszczególnych osiedli. Ze swojej strony zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzania w sumie wszystkich obiektów, nie tylko sportowych, naszego miasta. Przygotowaliśmy bardzo bogatą i szeroką ofertę, też jeśli chodzi o jednostki kultury i jasielskie jednostki kultury, zarówno na rynku, jak chociażby na przykład w kinie, czy w samym Domu Kultury, czy w generatorze, czy w muzeum. Także ta oferta jest szeroka. Tutaj odsyłam i zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych poszczególnych jednostek Urzędu Miasta. Tam na bieżąco informujemy o wszystkich wydarzeniach, jak chociażby w kino plenerowe na Kwiatowej, też bardzo fajna impreza. Jest co robić w Jaśle, również na wakacjach. Serdecznie zapraszam.
16: I takim oto wakacyjnym akcentem rozmowę zakończymy. Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, był gościem rozmowy. Dziękuję.
17: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
0: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Adamem Kostrząbem, burmistrzem Jasła. Na początek jednak rozmowa z Mariuszem Bałabanem, wójtem gminy Besko. Teraz w magazynie będzie rozmowa z Kingą Hebdą, dietetyczką. Zaczniemy jednak od relacji z Dni Iwonicza.
16: Za nami 29. edycja Dni Iwonicza. Pierwszy dzień dostarczył mieszkańcom oraz turystom niezapomnianych wrażeń. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół Seta, następnie zespół Loka. Po koncertach nadszedł czas na klubowe rytmy. Natomiast niedzielny program obfitował w mnóstwo unikalnych artystycznych występów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Art Mineral, Agata Siemaszko z zespołem Balkan Collective, Three of Us oraz Gwiazda Wieczorowa. Zespół Blue Cafe, mówi Stanisław Zając, wiceburmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
18: 29 dni Iwonicza dobiegły końca. Towarzyszyła nam piękna zabawa, udana impreza. Przy pięknej pogodzie, to trzeba właśnie podkreślić, już w sobotę królowała tutaj muzyka rozrywkowa, muzyka jazzowa. Rozpoczęliśmy zespołem Seta. Później zespół Loka, na koniec dyskoteka do późnych godzin wieczornych. Dzisiaj również zespoły i folkowe, rockowe, a na koniec Gwiazda Wieczoru, Blue Cafe. Tym wszystkim imprezom muzycznym towarzyszyły rekreacje. Mogliśmy tutaj, zapraszaliśmy gości do wspólnego świętowania, ale także do wędrówek, wypoczynku na świeżym powietrzu. Mieliśmy atrakcje dla dzieci. Obok dmuchańce, zjeżdżalnie, myślę, że każde dziecko z tego skorzystało.
16: Mówi Dorota Sokołowska-Świstak, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdroju.
19: teraz od godziny 16 rozpoczęliśmy tą część artystyczną, na którą złożyło się już jeden koncert, jest za nami, a jest to koncert naszego rodzimego zespołu Art Mineral, działającego przy Centrum Kultury. Za moment usłyszymy coś wyjątkowego, ponieważ jest to Agata Siemaszko z muzyką bałkańską, lekko jazzującą. Sama się zastanawiam, jak to zabrzmi. Potem będzie zespół Triowas, no i 20:30 Blue Cafe. Myślę, że mamy dość urozmaicony program, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie macie Państwo jakiegoś pomysłu, zapraszamy do Iwonicza Zdroju.
16: Na scenie zaprezentował się również unikalny polski projekt folkowy Agata Siemaszko Balkan Collective, który łączy pierwotną energię muzyki bałkańskiej z tradycjami Karpat. Posłuchajcie sami.
20: Nazywamy się Agata Siemaszko i Balkan Collective i to jest zespół relatywnie młody, ponieważ ja przez ostatnie lata działałam w Bratysławie głównie. Natomiast od 4 lat jestem w Krakowie i tam też zebrałam zespół, który składa się paradoksalnie głównie z jazzmenów, którzy w zasadzie tą muzyką bałkańską czy etniczną się nie zajmowali, ale to jest też dla nich taka ciekawa materia muzyczna, inna niż ten jazz, więc zaczęliśmy od ubiegłego roku razem grać i gramy przede wszystkim muzykę etniczną właśnie z Bałkanów przede wszystkim, ale też z innych krajów, jak na przykład Węgry, Rumunia, czy Rumunia należy do Bałkanów, to taka jest już relatywna kwestia w różnie interpretowana, natomiast no, z tamtych krajów, a ponieważ chłopcy, tak jak wspomniałam, są jazzmenami przede wszystkim, więc te utwory są też w takich jazzujących aranżacjach, nie w takich oryginalnych, ludowych, ale właśnie są przeinterpretowane na współcześnie trochę.
16: Przed publicznością zaprezentował się również zespół Three of Us. Na pewno znacie to trio z naszej anteny, które zostało stworzone przez wokalistkę Ewę Kapałę oraz braci bliźniaków Tomasza i Romana Sajewiczów.
21: Cześć zespół.
22: Cześć.
21: Three of Us.
22: Może nas niektórzy znają z hitu radiowego Szklany Sufit.
21: Na pewno nas znają ze Szklanego Sufitu. Przyjechaliśmy specjalnie tutaj ze Śląska, także bardzo się cieszymy.
22: Tak, i już za parę chwil damy świetny, energetyczny koncert. Przede wszystkim zagramy nasze autorskie utwory, Szklany Sufit, Serca na Dłoni, covery również się znajdą na naszej setliście, natomiast wydaje nam się, że duża część publiki będzie znała to, co przygotowaliśmy.
21: Tak, cały czas przygotowujemy nowy materiał, pracujemy nad nim, także czekajcie.
16: Absolutnym punktem kulminacyjnym niedzielnego wieczoru był koncert grupy Blue Cafe. Dominika Gawenda wraz z zespołem Pawła Ruraka Sokala wykonała swoje największe przeboje, w tym legendarne utwory Buena oraz You May Be In Love. Ich występ na żywo zamknął całą edycję festiwalu w niesamowitym, pełnym pozytywnej energii stylu.
23: Dzisiaj zagraliśmy nasze największe przeboje. W ogóle chciałam powiedzieć, że publiczność była wspaniała. Emocje mam w sobie ogromne, próbuję je powstrzymać, chciałabym sklecić zdanie odpowiednio, ale no było wspaniale w ogóle, publiczność śpiewała od początku do końca razem z nami, świetnie się bawiliśmy. Opowiadałam dzisiaj na scenie o tym, że wczoraj graliśmy w miejscowości Morąg, no i tutaj do was, do Iwonicza Zdroju jechaliśmy 8 godzin. Jechaliśmy 8 godzin, tak naprawdę nie było nawet czasu na odpoczynek, szybko coś zjedliśmy, musieliśmy się przyszykować, przygotować, oczywiście rozśpiewywałam się, malowałam i tak dalej i na scenę. I tak właśnie powiem szczerze, nawet przy wielkim zmęczeniu to już, to właściwie to zmęczenie traci znaczenie, dlatego że publiczność tyle nam potrafi dać dobrej energii i tak wspaniale potrafi nas sprawić, że się czujemy spełnieni, no bo te spotkania są dla nas jednak najważniejsze, że dzisiaj też tak było właśnie. Poza tym ludzi było bardzo dużo, po prostu morze głów. Jak się okazało, zjechali się tutaj do Iwonicza Zdrój, publiczność była z całej Polski właściwie, tak jak pytałam, to słyszałam, różne miejscowości tam były wykrzykiwane w trakcie koncertu, więc naprawdę, naprawdę bardzo dziękuję publiczności tutaj w Iwoniczu Zdrój, bo no jesteście wspaniali, chcielibyśmy wrócić.
16: Mogliśmy usłyszeć przede wszystkim viralowe utwory You May Be In Love. Jak ocenia Pani na przestrzeni lat te zmieniające się trendy muzyczne?
23: Ja w ogóle uważam, że to jest wspaniałe, że utwory, które stały się kiedyś przebojami, które są przebojami, po prostu potrafią w ogóle po latach zyskać jakby no drugie życie i to jest tak, że No potem się poznaje piosenkę i potem się poznaje przebój i no, to, że piosenka ma moc i przesłanie i zostaje ludziom w głowach i w sercach. Bo rzeczywiście to, że piosenka, która dawno temu stała się hitem, ponownie wypłynęła i ponownie narobiła niemałego zamieszania w Polsce, to świadczy o tym, że to, co robimy, naprawdę ma sens, że po prostu to jest piękne, że ludzie wracają do tych piosenek, chcą ich słuchać, chcą być z nami, a tych przebojów mamy mnóstwo. Właściwie nasz koncert składa się już w tej chwili po tylu latach z samych przebojów i to jest fajne, że kolejny, każdy utwór, który gramy, to jest właściwie utwór, który jest znany przez publiczność w Polsce. Ja uwielbiam koncerty, uwielbiam też nagrywać płyty, ale jednak taka forma występowania na żywo jest dla mnie taka najważniejsza. Właściwie cały czas pracujemy nad nowymi piosenkami, myślimy też o nagraniu nowej płyty. Mamy taki wspaniały projekt Grechuta, coś do zapomnienia. Zagraliśmy już kilka koncertów w filharmoniach, między innymi w Polsce i to jest taki projekt bardzo bliski mojemu sercu, także myślę, że być może już wkrótce gdzieś tego Grechutę zaśpiewamy, tak że będzie można tego szerzej posłuchać, ale nie mogę na razie zdradzić, gdzie to będzie i kiedy. Natomiast tak, mnóstwo planów muzycznych, my po prostu nie zwalniamy tempa.
16: Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
16: Podczas ostatniej sesji zarząd powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. Jakie były największe wyzwania przy realizacji ubiegłorocznego budżetu i z których osiągnięć finansowych jest pan najbardziej dumny?
1: Trzeba podkreślić, że budżet w roku 2025 został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie. Dochody wykonano w kwocie 279 milionów złotych, to jest na poziomie 101,3% planu, a wydatki w kwocie 283 milionów złotych, co stanowi aż 98% całości, a więc budżet zamknął się stosunkowo też niedużym deficytem, 4 milionów złotych. W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele inwestycji i remontów. Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu. To jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w 4 miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Sękowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót postaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie, stanowiły na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiedz z tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
16: Wotum zaufania to zielone światło na przyszłość. Jakie są kluczowe priorytety finansowe i inwestycyjne zarządu na drugą połowę 2026 roku?
1: W bieżącym roku nadal inwestujemy zarówno w infrastrukturę drogową, jak i oświatową czy sportową. Realizujemy kilka inwestycji na drogach powiatowych, między innymi przybudowę drogi Ropa Brunary, drogi Ciężkowice Moszczenica. Tam powstaną oczywiście też nowe chodniki. Należy wspomnieć o przebudowie infrastruktury sportowej przy zespole szkół numer 1 w Gorlicach. To jest bardzo ważna dla nas inwestycja. Duży kompleks sportowo-rekreacyjny pozwoli nam już nowocześnie podejść do tematu związanym z rozwojem fizycznym naszych uczniów. Niedługo rozpoczniemy budowę szybu windowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach oraz wykonamy izolację w budynku w poradni psychologiczno-pedagogicznej również w Gorlicach. Staramy się również myśleć perspektywicznie. W tym celu zlecamy opracowanie dokumentacji projektowych, aby być po prostu przygotowanym, kiedy pojawią się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, nowe środki i nowe możliwości.
16: W Bieczu wbito symboliczne pierwsze łopaty pod budowę nowego ronda. Jakich utrudnień i w jakim horyzoncie czasowym muszą spodziewać się mieszkańcy oraz kierowcy w tym newralgicznym punkcie?
1: Trzeba podkreślić, że to jest bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu w Bieczu. Mówimy tutaj o skrzyżowaniu, gdzie spotyka się aż 6 dróg. To jest droga wojewódzka, to jest droga powiatowa, gminna, Dlatego budowa ronda znacząco poprawi płynność przejazdu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje budowę nowego ronda wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej nr 980 oraz wspomnianych dróg gminnych. Tam również mieszczą się zjazdy do budynków, w których są prowadzone działalności gospodarcze, czy też do stacji paliw. Jest to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców, ale też przez osoby, które tam na co dzień przejeżdżają, jadąc dalej w kierunku, powiedzmy, Jasła. Trzeba podkreślić, że jest to inwestycja w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego, czyli nie jest to zadanie powiatowe, jednak jako samorząd powiatowy wspieramy i monitorujemy jej, realizujemy, ponieważ ma on

0: Wszystkie obecnie prowadzone inwestycje drogowe i mostowe realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. To dla nas bardzo ważne, ponieważ zależy nam na tym, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli korzystać z bezpieczniejszej i nowocześniejszej infrastruktury. W tym roku rozpoczęliśmy realizację kilku kluczowych zadań. Trwa budowa nowego mostu w Libuszu na drodze powiatowej Libusza-Wójtowa. Jest to inwestycja wartości blisko 3,5 miliona złotych. Równolegle realizujemy budowę ponad 900 metrów chodnika wraz z odświetleniem przejścia dla pieszych w Moszczenicy przy drodze Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. To zadanie jest warte prawie 3 miliony złotych. I te zadania przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Prowadzimy również przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej Ropa-Brunary o wartości blisko 2 milionów złotych. Dodatkowo zleciliśmy remonty kolejnych odcinków dróg powiatowych na terenie całego powiatu, tak aby sukcesywnie poprawiać ich stan techniczny. Realizacja kolejnych inwestycji będzie uzależniona na pewno od możliwości finansowych powiatów oraz od pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, gdyż każde dofinansowanie zewnętrzne daje nam po prostu szansę na uruchomienie następnych modernizacji. Dlatego też jako zarząd powiatu goryckiego aktywnie zabiegamy o kolejne fundusze. Naszym celem jest konsekwentna poprawa jakości bezpieczeństwa sieci dróg powiatowych we wszystkich, podkreślam, we wszystkich gminach powiatu goryckiego.
1: W starostwie powiatowym podpisano również umowę dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Jakie są założenia tej inwestycji?
0: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej. Przygotowanie tych założeń jest również niezbędnym elementem ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Sam proces scalania gruntów przynosi wymierne korzyści, na pewno dla mieszkańców, dla rolników, pozwala połączyć rozproszone działki w większe i bardziej funkcjonalne gospodarstwa, usprawnia dojazd do pól, obniża koszty prowadzenia działalności rolniczej i zwiększa możliwości rozwoju terenów wiejskich. Scalenia to inwestycja, która będzie procentowała przez wiele lat i realnie wpłynie na poprawę warunków gospodarowania w tej miejscowości, mowa tu o Binarowej, ale planujemy też oczywiście szereg kolejnych prac scaleniowych wszędzie tam, w poszczególnych gminach, wszędzie tam, gdzie po prostu mieszkańcy złożą takie zapotrzebowanie. Jesteśmy bardzo na to otwarci jako Zarząd Powiatu Goryckiego. Dążymy do sprawnych prac scaleniowych i postaleniowych i wszystkim mieszkańcom powiatu goryckiego dziękuję za cierpliwość, gdyż po prostu to procentuje na przyszłość.
1: W ostatnim czasie dokonano odbioru drugiego etapu z przebudowy i rozbudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Na czym polegały prace i jakie będą kolejne etapy?
0: Trzeba również tutaj podkreślić, że to jest też jedna z najważniejszych inwestycji sportowych, jakie obecnie realizujemy w naszym powiecie. W ramach drugiego etapu wykonano przede wszystkim prace przygotowawcze pod przyszłe obiekty sportowe. Powstały instalacje drenarskie oraz wykonano roboty ziemne i podbudowy pod boisko piłkarskie, pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną, a także pod budowę pod skocznię do skoków dal, stanowisko do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową. Zrealizowano również część infrastruktury towarzyszącej, w tym fragment instalacji oświetleniowej, mur oporowy zabezpieczający skarpę przy boisku piłkarskim oraz część ogrodzenia. Przed nami też teraz jest trzeci etap, ostatni etap inwestycji, którego zakończenie planowane jest na październik.

0: październik, to właśnie wtedy obiekt zyska swój docelowy charakter. Po rozmowach z wykonawcą jest duża szansa, że młodzież, która wróci do szkoły po wakacjach, będzie mogła już korzystać z nowo powstałego obiektu. Trzymamy za to mocno kciuki, choć termin jest na październik. Wykonanie zostaną na pewno jeszcze nawierzchnie strawy syntetycznej na boisku piłkarskim oraz nawierzchnie poliuretanowe na boisku wielofunkcyjnym, bieżni i skoczni do skoków dal. Powstanie również w pełni wyposażona siłownia plenerowa, a także zostanie zakończony montaż oświetlenia, ogrodzenia i piłkochwytów. Wykonane zostaną chodniki, ciągi piesze oraz zagospodarowanie zieleni wokół całego kompleksu. Jestem przekonany, że po zakończeniu wszystkich prac będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w naszym powiecie. To inwestycja, która stworzy znakomite warunki do prowadzenia na pewno zajęć wychowania fizycznego, treningów, a także organizacji zawodów sportowych. Będzie na pewno ta inwestycja zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej, no i po prostu prowadzenia zdrowego stylu życia.
1: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Mirosław Walunk, starosta powiatu gorlickiego, był gościem poranka. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu za uwagę.
2: Kiedy te termometry za oknem pokazują coraz wyższe temperatury, nasze ciało zaczyna pracować na zupełnie innych obrotach. Jak zatem mądrze komponować letni jadłospis, by cieszyć się energią i lekkością przez całe wakacje? O tym powie dzisiaj w rozmowie nasz gość, pani dietetyk Kinga Hewda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Ile wody tak naprawdę musimy pić w opalne dni?
3: Jeżeli chodzi o wodę, taka podstawa podstaw to jest tak od 6 do 8 szklanek na dzień. Ogólnie takie zapotrzebowanie można sobie też wyliczyć dla siebie samego, mnożąc swoją wagę przez 30 do 35 ml i to jest takie dzienne zapotrzebowanie w taki zwyczajny dzień, bez upałów. Jeżeli chodzi o upały, wtedy zapotrzebowanie wzrasta od litra do nawet dwóch i wtedy swoją wagę mnożymy przez 40 do 45 ml i tutaj takie przeliczenia, czyli na przykład osoba, która waży 70 kg, standardowo wychodzi jej zapotrzebowanie na wodę 2100-2450 ml, a w upał dni 2800 nawet do 3135 ml. Jeżeli chodzi o wodę, to jest taka podstawa. 20% zapotrzebowania z wody może być pobierane z jedzenia, ale to jest tylko właśnie te 20%, więc najważniejsze to jest ta woda, którą wypijamy. No i łatwiej to ogólnie też policzyć.
2: A jak to jest z tą kawą i herbatą? Odwadniają organizm latem? Bo wielu też nie potrafiłoby sobie dnia bez kawy porannej, nie wyobrażają sobie.
3: Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to nie jest takie zero-jedynkowe, bo kofeina zawarta w kawie, czy teina zawarta w herbacie, mają takie lekkie działanie moczopędne, ale to jest tylko takie lekkie działanie. Ilość płynów, które wypijemy pijąc tą kawę czy herbatę, na pewno nam to zrekompensuje. Jeżeli chodzi o kawę czy herbatę i o to działanie na organizm, też jest coś takiego jak efekt tolerancji, czyli wypijając dużo kawy na co dzień, też organizm jakby uodparnia się na to działanie, więc tym bardziej, jeżeli pijemy dużo kawy, no to ona nie będzie miała na nas aż takiego działania. Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to też to powinno stanowić dodatek, czyli nie bazę nawodnienia, czyli dalej tutaj wracamy do tej wody, no i podstawą chociaż te 1,5 litra, żeby tej wody było i do tego okej, kawa, herbata jak najbardziej.
2: Do jedzenia przejdźmy. Czy latem powinniśmy jeść mniej kalorii?
3: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, tutaj wylicza się to ze wzorów. Do wzoru bierzemy pod uwagę wagę, wiek, wzrost, płeć. No i tutaj wychodzi nam taka podstawowa przemiana materii. Do tego doliczamy aktywność fizyczną i wychodzi nam całkowite zapotrzebowanie kaloryczne dla danej osoby. Nie ma tutaj żadnej wzmianki o temperaturze, jaka jest na zewnątrz. Bardziej chodzi o tą aktywność. Jeżeli na przykład w lecie raczej no nie jesteśmy fanem właśnie aktywności w takich temperaturach, czyli większość czasu spędzamy w klimatyzowanych pomieszczeniach, ruch jest taki ograniczony do minimalnego minimum, a na przykład jak są jakieś wyjazdy, urlopy, no to wszystko ogranicza się do takiego leżenia plackiem na plaży, no to wtedy faktem to zapotrzebowanie może być mniejsze. Natomiast w drugą stronę, jeżeli lato to jest czas wycieczek pieszych, rowerowych, pływania, a na przykład na urlopie głównie chodzimy, zwiedzamy, no to wtedy to zapotrzebowanie może być większe. To tak naprawdę od tego zależy.
2: A jakie są takie alternatywy do takich ciężkich, zimowych obiadów, jeżeli chodzi właśnie o lata? Co powinniśmy jeść?
3: Na pewno trzeba trochę odwrócić formę przygotowania tych potraw. Na przykład zamiast takich ciężkich zup na wywarach, na kościach, coś lżejszego. Mogą pojawić się tutaj chłodniki, czyli duża ilość warzyw, dodatek białka, jogurt, kefir, maślanka, albo na przykład gazpacho, czyli znowu warzywa, czy dodatek takich bardzo nawadniających owoców jak arbuz, plus przyprawy, oliwa z oliwek, coś takiego jak najbardziej. Zamiast na przykład takiego typowego schabowego w panierce z zasmażoną kapustką, no to coś lżejszego. Inna forma w ogóle przygotowania mięsa, czyli na przykład grillowanie, pieczenie, do tego same takie młode ziemniaczki z koperkiem na przykład, mizeria z jogurty zamiast śmietany i będzie też na pewno smacznie. Zamiast na przykład takich ciężkich sosów, zapiekanek, makarony na lekko, czyli na przykład z dodatkiem pesto, z dodatkiem białka w postaci mozzarelli, dużą ilością warzyw, na pewno lepiej się sprawdzi. I też sama forma właśnie przygotowywania warzyw, czyli nie zawsze muszą one być gotowane, może być to forma surówki, albo tak typowo w lecie nasza fasolka szparagowa, nie zawsze musi iść właśnie ze smażeniem w bułce tartej, wystarczy ją ugotować, skropić oliwą i też będzie super.
2: A jakich potraw i składników absolutnie powinniśmy unikać latem?
3: Jeżeli chodzi o same potrawy, no to na pewno znowu ta forma wchodzi w grę, czyli nic ciężkiego, nic tłustego, obsmażanego, bo jeżeli chodzi o trawienie, to tłuszcze trawią się najdłużej i to wymaga też od naszego organizmu więcej pracy. W upalne dni organizm też bardziej skupia się na tym, żeby się ochłodzić, więc to trawienie jest dodatkowo utrudnione. Czyli inna forma przygotowania potraw i będzie też w porządku. Na pewno tutaj pojawi się może nie jakaś potrawa, tylko produkt, a mianowicie alkohol, ponieważ on odwadnia, no a w lecie powinniśmy się jednak bardziej nawadniać niż odwadniać, plus może maskować właśnie pierwsze objawy przegrzania albo udaru słonecznego, więc to będzie też bardzo niebezpieczne. Na pewno też pojawiają się tutaj słone przekąski i takie wysoko przetworzone produkty. Napakowane są bardzo sodem. Sód będzie zaburzał gospodarkę wodną organizmu i działa to na takiej zasadzie, że woda jest zatrzymywana w przestrzeniach międzykomórkowych i pojawia się właśnie takie obrzmienie, opuchlizna, obrzęki. Najczęściej jest to widoczne na nogach, na dłoniach, no a w lecie dodatkowo jest to bardziej uciążliwe. Podobnie działają słodkie napoje i na przykład energetyki. Tam znowu jest dużo cukru. Cukier też będzie powodował, że ta woda jest dosłownie wyciągana z tych komórek na zasadzie osmolarności. Też jest coś takiego przy nich jak gwałtowny skok glukozy, insuliny, potem nagły spadek, czyli najpierw jest taki wzrost energii, a później taki też drastyczny spadek. No i to też potęguje efekt zmęczenia. Są też takie produkty wysokiego ryzyka, na które też warto uważać w lecie, ponieważ jeżeli długo stoją na przykład w wysokich temperaturach, no to mogą stać się oazą dla bakterii, na przykład salmonelli czy campylobacter. No i oprócz takiej typowej surowizny, czyli mięso czy jajka, są tutaj sałatki majonezowe czy ze śmietaną, albo lody, które mają widoczne oznaki ponownego
1: zamrożenia. Trendy z tobą i dla ciebie.
4: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowie.

0: Mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach za żyjących i zmarłych polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej oraz za stawnicę Matki Bożej Saletyńskiej o nawrócenie serca, łaskę pokuty i pojednania dla męża Cezarego. Dzisiaj na początku tej liturgii zadajmy sobie takie pytanie, po co ja tu jestem, czego szukam? To nie ma być pytanie agresywne, to nie ma być rozliczenie. To ma być pytanie, które pozwoli wejść w głębie swojego serca i swoich pragnień. Bo skoro tutaj jestem, to czegoś szukam, czegoś chcę, mam jakieś oczekiwanie. Jeśli przyszlibyście tutaj bez żadnych oczekiwań, to znaczyłoby, że jest jakiś proces, że to już jest jakiś proces odchodzenia od Słowa Bożego i od ołtarza. Że to już jest jakiś proces, który może się źle skończyć. Dlatego w takiej absolutnej prawdzie stańmy przed sobą i zadajmy sobie właśnie takie pytanie, czego szukam, albo czy jeszcze czegoś szukam, czy jeszcze czegoś pragnę. I to pytanie niech nas wprowadzi w dzisiejszą liturgię. A na początku przeprośmy Boga za nasze grzechy, niewierności, zaniedbania. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
1: Daj nam swoje zbawienie.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowania, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenia nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus posłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic, prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Spróbujmy dzisiaj przeczytać tę Ewangelię w taki sposób, jakby Jezus mówił dzisiaj do mnie o sobie samym. Tak przypomnę, że słuchamy tej Ewangelii co niedzielę, czy codziennie nawet, czy czytamy ją, biorąc osobiście do ręki Pismo Święte, nie po to, żeby zobaczyć, czy przeczytać, jak to było, ale żeby czytać, jak jest. Bo chociaż żyjemy w epoce Pięćdziesiątnicy, czyli między wniebowstąpieniem Jezusa a Jego powtórnym przyjściem, to mimo wszystko czytamy o Jezusie, który jest, a nie który był. O Jezusie, który w Duchu Świętym jest i działa pośród nas. I On taki, jak w tej dzisiejszej Ewangelii, jest i chce być dla każdego z nas. Więc jaki jest ten Jezus z dzisiejszej Ewangelii? Jaki chce być dla mnie? Zacznijmy od może zaskakującej myśli, ale to jest Ewangelia, która rozgrywa się, kiedy Jezus jest w żałobie, bo właśnie dowiedział się o tym, że Jan Chrzciciel został ścięty. Jan Chrzciciel, czyli bliski mu człowiek, i to, nie wiem, jeden z najbliższych, może nawet nie przez to, że byli krewnymi, ale przez to, że Jan Chrzciciel dzięki łasce Bożej mógł zobaczyć, odkryć, ogłosić, kim jest Jezus. To on go odkrył najbardziej. Jasne, że to nie była jego zasługa, tylko ten charyzmat prorocki, który otrzymał od Boga. Ale bliscy są nam ludzie, którzy wiedzą o nas wszystko. Bliscy są nam ludzie, którzy wiedzą, kim jestem. Przez to samo już są bliscy. Jeśli jeszcze są kochający po tej samej stronie, to już nie ma o czym mówić. To są najbliżsi. Więc ciekawe, że ta cała Ewangelia rozgrywa się w żałobie Jezusa, który właśnie ucieka z Kafarnaum bodajże na miejsce pustynne, żeby być sam, żeby móc samemu przeżyć śmierć Jana Chrzciciela. I proszę zobaczyć, że wszystko, co się w tej Ewangelii dzieje, temu przeczy. Dlatego, że kiedy Jezus przybywa już na miejsce swojej żałoby, tam już czekają na Niego tłumy. Oni już się dowiedzieli, że On gdzieś odpływa. Jezioro Galilejskie jest takie, że można łódkę dostrzec z każdego praktycznie miejsca brzegu. Mogli nawet z brzegu śledzić, dokąd płynie. Więc w tym momencie, kiedy Jezus przybija do brzegu, oni już tam są, oni już czekają. I teraz w Jego sercu rozgrywa się coś takiego. Czy w tym momencie dać sobie czas na moją żałobę, do której mam prawo? Czy wyjść naprzeciw tym tłumom, które mnie szukają, bo pragną tego, co mam? Jezus pociąga tłumy. Jezus pociąga tłumy swoją mocą, którą ich obdarza, i swoim słowem, dzięki któremu oni mogą żyć. Wiedzą, po co żyją. Jezus, kiedy wychodzi na brzeg, lituje się nad nimi i uzdrawia ich chorych. Domyślamy się, że po uzdrowieniu, jak to zwykle czynił, też zaczyna ich nauczać. Więc On ich nasyca, wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Swoje cierpienie zostawia na boku po to, żeby wyjść naprzeciw ludziom. Myślę, że każdy z was ma takie doświadczenie, kiedy kiedyś siebie musiał postawić na drugim planie, bo ktoś obok potrzebował, cierpiał. Najlepszy przykład to są relacje rodzicielskie. Ile rzeczy trzeba nieraz zostawić na drugim planie, bo dziecko potrzebuje i ono nie będzie czekać ze swoją potrzebą. A miłość rodzicielska właśnie na tym polega, żeby siebie postawić na drugim planie. Ile razy tak jest? To nie jest niezwykła rzecz. Gorzej byłoby, gdybyśmy zupełnie o sobie zapomnieli, bo to może być katastrofalne, o siebie też trzeba czasem zadbać. Więc to nie jest Ewangelia czarno-biała. Ale przynajmniej ten moment trzeba tutaj uchwycić. Jezus zostawia siebie na drugim planie po to, żeby wyjść naprzeciw potrzebom tych, którzy Go szukają. Dalej.
w tym swoim współczuciu, w tym swoim miłosierdziu, Jezus sam przejmuje inicjatywę. W innych Ewangeliach możemy znaleźć troszeczkę inną wersję, taką, gdzie to Jezus mówi uczniom, jak nasycimy te tłumy. Czyli to jest jeszcze krok dalej. Tutaj spostrzeżenie wychodzi od uczniów. Odpraw ich, niech sobie coś kupią do jedzenia. Nawet uczniowie zobaczyli, że tutaj następuje między Jezusem a tym tłumem jakaś tak głęboka relacja, że oni się nawet nie martwią o jedzenie. Uczniowie też jakimś takim pełnym troski spojrzeniem, co im się chwali, dostrzegają, że ci ludzie mogą być głodni, że jest ich bardzo dużo, że mogą zasłabnąć może niektórzy. Ale w tym momencie inicjatywę przejmuje Jezus. Wy dajcie im jeść. Jak? Mamy 5 chlebów i 2 ryby. Jak? Oczywiście jest to już plan Jezusa, dlatego że on przewiduje ten skądinąd eucharystyczny znak nasycenia chlebem 5000 ludzi, 5000 mężczyzn. Nie wiem, może mężczyźni więcej jedzą, dlatego się ich liczyło. To był taki starożytny sposób liczenia, że podawało się zwykle liczbę mężczyzn, do tego dostosowały się kobiety i dzieci, które nie miały takich praw jak dzisiaj. W każdym razie 15 000 ludzi tam było. Jezus mówi, dajcie im jeść. On zapowiada już ten eucharystyczny znak, ten eucharystyczny cud. Natomiast piękna jest ta prowokacja. Wy dajcie im jeść. I to jest pytanie do uczniów, które ma ich w jakiś sposób uformować. Czy chcesz dawać ze swojego, czy z mojego? Bo generalnie cała istota posługiwania w Kościele wobec świata właśnie polega na tym, żeby nie dawać ze swojego, tylko z Jezusowego. I wiele nieszczęść w Kościele właśnie się dzieje dlatego, że próbujemy dawać ze swojego, a nie z tej łaski, którą Jezus ma dla Kościoła. Dla tych 15 000 ludzi jest tyle chleba, że zostaje 12 koszy ułomków. To pokazuje, że Bóg jest miłosierny, hojny, ale i rozrzutny. Rozrzutny. To znaczy, że jeśli już decyduje się na ten znak, to tego chleba jest tyle, że jeszcze zostaje, a nie brakuje. I teraz zobaczmy, w jaki sposób Jezus się nam przez tę Ewangelię przedstawia, jaki jest. Jaka tu może być konfrontacja z tym obrazem Boga, który nieraz my w życiu niesiemy, bardziej lub mniej świadomie, żyjąc w Kościele. To jest pytanie o to, czy Bóg, w którego wierzę, nie jest wszechmocnym sknerą. Czy tak go nie postrzegam? Proszę zobaczyć, ile razy w tej przestrzeni Kościoła słyszymy takie słowa: wybłagać, wyprosić, wypościć, wymodlić. Nie chcę tego kwestionować, ale chcę zauważyć jedno niebezpieczeństwo takiej retoryki. Bóg sknera i wszystko trzeba wyżebrać. Wszystko trzeba wybłagać, wyprosić, wymusić na Nim, żeby był dla mnie choć troszkę dobry. To nie jest ewangeliczny obraz Boga. Zauważmy, że ten obraz Boga, u którego wszystko trzeba wyprosić, wyżebrać, wywalczyć. Ile razy słyszeliście słowa szturm do nieba? Ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami ktoś zachoruje ciężko i ludzie podejmują jakieś trudne modlitwy, ale zawsze mi się krew burzy, jak słyszę sformułowanie szturm do nieba. Bo tak jakby z Bogiem trzeba było walczyć. Oczywiście Jakub walczył z Bogiem w Starym Testamencie. Jest to obraz jakiegoś zmagania, ale ono dzieje się we mnie, a nie w Bogu. We mnie. To jest jakiś nieświadomie pogański obraz Boga, bo poganie tak właśnie traktowali swoje bóstwa. Trzeba im złożyć ofiarę, żeby się na nas nie pogniewali. Trzeba im złożyć ofiarę, żeby pobłogosławili naszym planom. Trzeba ich zjednać, trzeba z nimi nie zadzierać. To jest cały czas Jan Parandowski i mitologia.
Natomiast Bóg, który wyłania się z Ewangelii, to jest Bóg po mojej stronie. To jest Bóg, który widzi moje potrzeby, który czasem je pierwszy zauważa, nawet zanim ja do nich dotrę. To jest Bóg, który już coś dla mnie ma, który już chce mi coś zaproponować. I to jest Bóg, który przychodzi przez ludzkie ręce. Oczywiście na pierwsze skojarzenie to są ręce kapłanów, ale nie tylko. Dlatego, że cały Kościół to jest wspólnota charyzmatów. To jest wspólnota łask, które Pan Bóg daje poszczególnym ludziom, żeby sobie nawzajem służyli. Taka jest logika tej organizacji, w cudzysłowie. Dlatego popatrzcie dzisiaj też na swoje ręce. Bo z jednej strony tak, ktoś może przyjść w imię Boga i dać mi nasycenie w moim życiu, w moich troskach, niekoniecznie materialnych, w takich też. Ktoś może przynieść w swoich rękach łaskę dla mnie i nie musi to być ksiądz. Ale jest i druga strona tego medalu. Zobacz, popatrz na swoje ręce, bo może w twoich rękach jest łaska, którą Pan Bóg chce nasycić tych, którzy żyją obok ciebie. Twoich sąsiadów, twoich najbliższych, tych, z którymi pracujesz, tam, gdzie żyjesz. Może w twoje ręce, w twoim portfelu, w twoim ogródku, w twoim sercu może być ta łaska, którą Pan Bóg ma dla kogoś obok. Nie chcę pominąć też dzisiaj tego wymiaru eucharystycznego, bo rozmnożenie chleba samo w sobie aż narzuca taką myśl. Na pewno słyszeliście mnóstwo już homilii o Eucharystii i myślę, że nie ma po co tego dzisiaj powtarzać. Będzie jeszcze Boże Ciało, będzie Wielki Czwartek, będą przeróżne okazje. Natomiast, żeby nie uciec też od tego tematu, to zadam pytanie, czy Eucharystia was nasyca? Zresztą ja od lat jakoś przeżywam taką niesamowitą korelację między tym słowem, które się tu rozważa i którym też się jakoś nasycamy. Zobaczcie, nasycamy się słowem, które mówi do nas Jezus. Coś się w nas dzieje, jakoś bardziej chce nam się żyć, do czegoś to nas inspiruje, o ile nie zabija. A potem ten Jezus, którego tu poznajemy, nas dotyka w Eucharystii. I jest jakby przeżycie tego, co słyszymy, spotkanie z tym, co słyszymy. Eucharystia jest genialnie skomponowana. Natomiast to pytanie trzeba sobie zadać, czy Eucharystia mnie nasyca? Czy Jezus mnie nasyca? Czy kiedy przychodzę przed Boga, czy do Kościoła, nie wiem jak to opisać, tych nazw pewnie też mogło być dużo, to czy wychodzę syty, syta, albo przynajmniej nakarmiony, żeby przeżyć? Czy adoracja mnie nasyca, czy Eucharystia mnie nasyca, czy Słowo mnie nasyca? Czy wiara mnie nasyca? Proszę zauważyć, że mamy za sobą ten czas pandemii sprzed kilku lat, gdzie wielu ludzi, gdzie były te przeróżne, mniej lub bardziej szalone zakazy. Nie chcę tego oceniać, bo łatwo się ocenia z perspektywy już czasu, który upłynął. Łatwo, a może też wcale niełatwo. Ale przez to, że przez jakiś czas były zamknięte kościoły, mniej lub bardziej, wielu ludzi już do nich nie wróciło. I słyszałem już wiele słów potępienia tej sytuacji, ale proszę mi wierzyć, jestem daleki od tego. Dlatego, że bardziej trzeba to popatrzeć jako na zjawisko, które coś mówi. Że wielu ludzi przychodziło do kościoła i kiedy przestało przychodzić, nie zobaczyło różnicy. Nie ma różnicy, kiedy jestem w niedzielę na mszy i kiedy mnie nie ma. Życie toczy się tak samo. Nie mam nic więcej. A czasami mam godzinę mniej plus dojazd. I to jest powód odejścia. Nic z tego nie mam. Nie nasyca mnie. Nie czerpię. Po co przychodzić? I zaryzykuję tutaj takie stwierdzenie,
może mało pobożne, oni mają rację. Bo po co przychodzić gdzieś, gdzie nie ma nasycenia? Gdzie ktoś mi coś obiecuje i nic z tego nie mam? Więc to naprawdę zasadne pytanie o swoją wiarę i o każdą z praktyk religijnych, nie tylko Eucharystię. Wiem, że to jest sens, żeby mnie to czasem kosztowało, ale czy mi to daje życie? Czy mi to robi różnicę? Czy mnie to jakoś nasyca? Bo jak nie, to nie ma powodu, żebyśmy tu byli dzisiaj. Nie ma powodu. I znowu chcę to bardzo mocno zaznaczyć. Żadne z tych słów, które wypowiadam, nie ma być żadnym wyrzutem, ani żadnym oskarżeniem. Tylko raczej zachętą, inspiracją do tego, skoro Jezus nam się tak przedstawia, że nie jest sknerą, ale jest hojnym dawcą czegoś więcej niż chleb, siebie samego. I to może być czymś, co może być siłą, która nas przeprowadzi przez życie w sposób czasem nawet niezwykle dynamiczny. To warto tego pragnąć, tego szukać, doświadczyć i tym żyć. Że gdzieś między człowiekiem pragnącym Boga, a Bogiem, który pragnie człowieka, kiedy dojdzie do tego spotkania, to właśnie jest to, o co chodziło Jezusowi w tej Ewangelii. Że ten tłum, który za nim poszedł na pustkowie, jest syty w każdym wymiarze, bo uzdrowił ich chorych, powiedział im słowo, które daje sens ich życiu i dał im chleb. To znaczy, że zaspokoił wszystkie ich potrzeby. Taki jest Jezus, którego mamy prawo szukać, kiedy tutaj przychodzimy. I proszę, żebyście wierzyli, że On taki naprawdę jest. I takiego Go znaleźli. Jeśli ktoś nie ma dzisiaj takiej łaski, niech o nią prosi. Bo prosimy kogoś, kto nie jest sknerą, ale kogoś, kto chce siebie dać, żebyśmy mieli życie. Amen. Złóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, prawdziwe z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Eucharystia to jest czas szczególnego spotkania z Jezusem. Zanieśmy do Ojca w niebie wspólne modlitwy. Módlmy się za papieża Leona i naszego biskupa Jana, aby przez swoje nauczanie i postawę zachęcali wiernych do walki z grzechami. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą ojczyzną, aby zapewniali dzieciom i młodzieży możliwość pogłębiania wiedzy religijnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy przebywają na urlopach i wakacjach, aby swój odpoczynek łączyli z aktywnym życiem modlitewnym. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga,
aby jak najszybciej powrócili na ścieżkę wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się o nawrócenie serca, łaskę pokuty i pojednanie dla Cezarego. Ciebie prosimy. I prośmy za nas samych otaczających ołtarz Pański, abyśmy mogli spotykać tutaj Chrystusa, który nasyca nasze serce. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty nieustannie nas odnawiasz i jesteś naszym zbawieniem. Wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy i obdarz nas siłami niezbędnymi do przemiany życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym, i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności do Twojego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołają.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęćcie dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Uwielbiajmy tajemnice wiary.
1: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić:
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: Ogłoszenia duszpasterskie. Zapraszamy na apele maryjne o 21 oraz do modlitwy w ciszy w kaplicy wieczystej adoracji. Sierpień jest miesiącem poświęconym trzeźwości. Zachęcamy do modlitwy oraz ofiarowania swojej abstynencji jako wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa. Księga abstynencji jest wyłożona na bocznym ołtarzu. Zapraszamy do nabywania prasy katolickiej. Jest dostępny najnowszy numer posłańca Matki Bożej Saletyńskiej wraz z sanktuaryjnym dodatkiem. Serdecznie zapraszamy do lektury. W pierwsze środy miesiąca chcemy w naszym sanktuarium uczcić świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. W najbliższą środę o 10:30 zapraszamy na mszę świętą wotywną o świętym Józefie, a następnie na modlitwy do świętego Józefa. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca, okazja do spowiedzi podczas nabożeństw, a w pierwszy piątek przez cały dzień. Serdecznie zapraszamy do naszej kawiarni klasztornej u mamy przy pawilonie wydawnictwa. W miłej atmosferze można napić się dobrej kawy, spokojnie porozmawiać, a także zjeść smaczne lody i ciastka. To ostatnie ogłoszenie tak dobrze nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii. Dobra kawa, dobre ciastko. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
1: Pan z wami i z duchem Twoim.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie. Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
3: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Stolica złożyła hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach zginęły dwie osoby. Czy nasi siatkarze obronią tytuł? Dzisiaj finał Ligi Narodów. Michał Pierzchoła, dzień dobry. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00, i przypominający o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły dzwony, a Warszawa zatrzymała się wczoraj na minutę, aby oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
2: Wszyscy wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli, naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna.
1: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Wczoraj doszło tam do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. W górach jest upalnie. Ratownicy apelują, aby przed wyjściem sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Dodają, że w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na dzisiejsze popołudnie prognozowane są burze. Pierwsza grupa 35 strażaków poleciała do Hiszpanii, aby pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
1: Pierwsza grupa strażaków będzie tam działać do 11 sierpnia. Amerykanie będą dzisiaj rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Zawodnicy USA wygrali wczoraj półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Kilka godzin wcześniej biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Mecz finałowy Polska-USA dziś o 13:30.

0: Dziś na przemian chmury ze słońcem, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i na zachodzie i do 30 stopni na południowym wschodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratorzy znów w miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wiemy, czego szukali. Kolejne ostrzeżenia przed upałem, miejscami najwyższe, trzeciego stopnia. Kibice się doczekali. Robert Lewandowski strzela w amerykańskiej lidze. Michał Pierzchoła. Prokuratorzy wrócili do Tarnawy Kolonii w Lubelskiem, gdzie w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukiwali teren, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
1: Fragment rakiety udało się odnaleźć. Wiadomo już także, że w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, w której znajdowały się znaczne ilości materiału wybuchowego. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w czwartek jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem. W części Małopolski i Podkarpacia są to alerty najwyższe trzeciego stopnia. Obowiązują aż do środy. W tym czasie można spodziewać się temperatury do 37 stopni. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy przy wsparciu profesjonalnych muzyków śpiewali wieczorem powstańcze pieśni. Wcześniej w stolicy o 17, a więc o godzinie W, zawyły syreny. Miasto w hołdzie powstańcom zatrzymało się na chwilę. Stały samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Odpalano biało-czerwone race. Rozbrzmiewały też okrzyki.
3: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską. Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
1: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski walczącej, który pojawił się również na niebie. Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. W końcu są premierowe gole Roberta Lewandowskiego. Zdobył 2, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskim ligi. To był trzeci występ Polaka w nowym klubie, ale jak wspominałem, pierwsze trafienia. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X.

Najgorętsze miejsce Polski to dzisiaj południowy wschód. Są wydane ostrzeżenia przed upałem. Dzisiaj do 30 stopni, ale w najbliższych dniach tutaj mogą termometry pokazać nawet 37. Wracając do tego, co dzisiaj, 25 w centrum i na zachodzie, 20 stopni nad morzem. Niedziela słoneczna, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz Sanktuarium na Górze Liwocz.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Podczas burzy silny wiatr powalił wiele drzew, część mieszkańców bez prądu. Wypadki w Tatrach, ratownicy apelują do turystów o zachowanie ostrożności. Co wkurza kierowców w nowych samochodach? Za chwilę szczegóły sondażu. Michał Pierzchała. Jest mnóstwo interwencji straży pożarnej w związku z burzami. Na Śląsku to było 160 wyjazdów wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. Wszystkie awarie mają zostać na Śląsku usunięte dzisiaj do południa. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy na zachodnim Pomorzu, mówi rzecznik straży w Szczecinie, Dariusz Szacht.
2: Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
1: Dzisiaj już bez ostrzeżeń przed burzami, są za to alerty przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. Tutaj taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
3: On się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał, dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
1: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę, spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. 57% ankietowanych kierowców obawia się, że duża ilość systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii, wynika z badania Za kierownicą innowacji. Na drugim miejscu w sondażu pojawiło się cyberbezpieczeństwo, czyli na przykład ryzyko przejęcia kontroli nad autem przez hakera. Prawie 1/4 badanych uważa natomiast, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia auta. Respondenci byli też pytani o to, co ich najbardziej irytuje w nowych samochodach. Najczęściej wskazywali na konieczność opłacania abonamentu za odblokowanie niektórych funkcji pojazdu, a także system start-stop. Wielu osobom nie podoba się też brak fizycznych przycisków i konieczność obsługi podstawowych funkcji wyłącznie przez ekran dotykowy.

0: Niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym. W Karpatach przelotnie będzie padał deszcz, tutaj możliwe także burze. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i na zachodzie i do 30 stopni na południowym wschodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Reklama.
5: Check it out, check it out.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To hasło Pikiet. Ruszają w kilku miastach. Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski. Możliwe burze w Zakopanem. Pierwsze dwa gole Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Posłuchajcie, jak je skomentował Michał Pieszkała. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza w samo południe zbiorą się uczestnicy pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców. Tomasz Pęska.
2: Organizatorzy pikiet zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i stawić czoła sztucznie podsycanej nienawiści, bo jak tłumaczą, sąsiadów się nie wybiera, ale można wybrać, jak ich traktować. Od tego zależy, jak oni traktują nas. To wybór pomiędzy wysysaniem z siebie sił albo dodawaniem ich sobie nawzajem. Dziś pikiety odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i w Słupsku. Wcześniej podobne manifestacje Solidarności z Ukraińcami miały miejsce m.in. w Gdańsku, w Toruniu i we Wrocławiu. Start dziś o 12, a organizatorzy, odnosząc się do kultowej polskiej komedii, zachęcają: można się różnić, można się kargulić, można się pawlaczyć, byle się nie putinić.
1: Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z kolei Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami. Lokalnie może padać grad i wiać silny wiatr. Alert obowiązuje od 14 do 21. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku. Straż została wezwana wieczorem przed godziną 23. Nie wiadomo na razie, co wywołało pożar. Robert Lewandowski zdobył dwa gole, swoje pierwsze w barwach Chicago Fire, a jego zespół pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskiej ligi. Ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Mówił też, że za każdym razem, gdy trafia do nowego klubu, czeka na pierwszego gola. Zdaniem Lewandowskiego to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i jemu. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa, i to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na mapy naszego regionu. Dzisiejszy dzień przeważnie pochmurny, na termometrach 27, maksymalnie 28 stopni w ciągu dnia będziemy notować. Obecnie te temperatury oscylują w granicach 22 stopni Celsjusza. Na barometrach dzisiaj 1019 hektopaskali i wilgotność powietrza jest dzisiaj wysoka, bo sięga ponad 60%. Wiatr wieje z kierunku północnego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 20. Synoptycy dzisiejszego dnia przewidują również dla naszego regionu przelotne opady burzowe.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Wolna niedziela w samym środku radiowego lata. Wskakujcie na wysokie obroty relaksu, bo dziś Trendy Radio ma dla Was wyłącznie najlepsze wibracje i idealną ścieżkę dźwiękową do odpoczynku. A skoro o planach mowa, znacie to uczucie, kiedy wszystko zaplanujecie idealnie, a życie i tak pisze swój własny scenariusz? O tym absolutnie genialnie śpiewa artystka, która stworzyła hymn wszystkich niespodziewanych zbiegów okoliczności. Choć językoznawcy do dziś kłócą się, czy sytuacje z tej piosenki to na pewno ironia, czy po prostu czysty pech. My nie dyskutujemy, my podkręcamy radio głośniej. Przed Wami niezastąpiona Alanis Morissette i jej kultowe Ironic. Witamy się w niedzielę, słuchacie Trendy Radia.

Niedzielne, leniwe przedpołudnie to idealny moment, żeby zrobić coś miłego dla bliskich, a okazja jest doskonała, bo tradycyjnie zaglądamy do kalendarza. Jeśli macie wokół siebie osoby o imionach Karina, Piotr, Gustaw, Maria, Stefan, Maksym, Alfreda, Eliasz, Eusebiusz czy Świętosław, natychmiast polecam łapać za telefon. W imieniu całej ekipy Trendy Radia życzymy Wam morza radości, wiecznych wakacji w sercu i pięknego dnia. A dla wszystkich świętujących i ich gości mamy teraz porcję muzycznej energii, która idealnie podkręci każdą imieninową kawę. Zostańcie z nami!

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Reklama.
6: Słuchasz Trend Radia.

W ten niedzielny dzień łączymy letni relaks z chwilą refleksji nad otaczającym nas światem. Dziś przypada Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. To nie tylko moment, by wspomnieć trudną historię, ale też wspaniała okazja, by docenić niezwykle barwną, bogatą i pełną pasji kulturę romską. Bo to przecież naród, który od wieków wnosi do europejskiej sztuki niesamowity temperament, taniec i przede wszystkim porywającą muzykę, od której serce bije szybciej. Muzyka ma niezwykłą moc łączenia ludzi ponad wszelkimi podziałami, dlatego zostańcie z nami, z Trend Radiem, bo my mamy dźwięki, które idealnie łączą różne światy.

0: Łapiemy niedzielny oddech w Trend Radio i ruszamy w muzyczną podróż tam, gdzie słońce nigdy nie zachodzi. Mam dla Was utwór, bez którego żadna wakacyjna impreza po prostu nie istnieje. Przenosimy się na hiszpańską wyspę pełną palm i błękitnej wody. Co ciekawe, za ten absolutny klasyk odpowiada niemiecka formacja Eurodance, zespół Loft, choć ich nazwa kojarzy się raczej z nowoczesnym, surowym mieszkaniem w wielkim mieście, to panowie w latach 90. udowodnili, że jak nikt inny potrafią stworzyć najgorętszy plażowy klimat na świecie. Poczujmy ten piasek pod stopami i wakacyjny luz. Przed Wami grupa Loft i nieśmiertelna Majorka. No to podkręcamy radio głośniej.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Młody mężczyzna pędził po ulicy hulajnogą 80 km na godzinę. Nie wszędzie można się dzisiaj kąpać, za chwilę o tym, gdzie są czerwone flagi. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Nie będzie można nim przechodzić przez co najmniej 3 tygodnie. Michał Pieszkała. 80 km na godzinę z taką prędkością jechał 24-latek hulajnogą po ulicy w podłódzkim Żgowie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Tłumaczył, że był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Dalej tłumaczyć się już będzie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km. Na godzinę. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu. Po upałach i burzach dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Termometry wskazują średnio 25 stopni. Mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa między innymi na plaży Brzeźno w Gdańsku i na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u. W rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dodaje, że czerwone flagi nigdy nie są wywieszane z błahych powodów.
2: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
3: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
2: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
1: Mapę czynnych i zamkniętych kąpielisk można sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tatrzański Park Narodowy zamyka szlak na Wrota Chałubińskiego z powodu remontu. Trasa do Wrót prowadząca przez Dolinę za Mynichem jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Rozpoczynają się już jutro. Będą układane nowe murki oporowe i nowa nawierzchnia. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejszego dnia na termometrach w granicach 27 stopni, sporo chmur w regionie i te chmury dzisiejszego dnia z nami pozostaną, ale późne popołudnie będzie pogodne, jak również nasza najbliższa noc pogodna z zachmurzeniem zdecydowanie mniejszym. Obecnie chmury zajmują około 70% nieba. Barometry dzisiaj wskazują 1019 hektopaskali. Wiatr wieje z kierunku północnego ze średnią prędkością 10 km na godzinę. Najbliższa noc to temperatury na poziomie 20-19 stopni. Jutro ponownie upalnie. 32 kreski w regionie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za strażą pożarną. Zapraszamy!
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Czy wiedzieliście, że dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Kolorowanek? I wcale nie mówię tu tylko o zabawie dla najmłodszych. Psycholodzy i neurolodzy od lat powtarzają, że chwycenie za kredki i wypełnienie barwami czarno-białych szablonów to jeden z najlepszych sposobów na stres i totalny reset dla naszego przebodźcowanego mózgu. A wy jak spędzacie wolny czas? Czy kolorowanki są jednym z ulubionych waszych zajęć? Ja bardzo chętnie wysłucham waszych pomysłów na kolorowanie. Jeśli jednak spędzacie niedzielę leniwie, może warto wyciągnąć z szuflady jakieś zapomniane mazaki, a jeśli wolicie kolorować swój świat za pomocą dźwięków, to Trendy Radio ma dla was najpiękniejszą muzyczną paletę barw. Kolejny pełen słońca utwór już leci w waszą stronę.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: ten weekend tereny przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku stały się stolicą bieszczadzkich tradycji, leśnictwa oraz regionalnych smaków. Pierwszy dzień targów przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Sobotnie świętowanie rozpoczęło się już o godzinie 10 od emocjonujących zmagań kulinarnych. O 12 odbyło się oficjalne otwarcie targów, po którym goście ruszyli do zwiedzania bogatych stoisk tematycznych. Swoją ofertę zaprezentowały m.in. Lasy Państwowe, bieszczadzcy twórcy produktu lokalnego oraz lokalni producenci żywności z całego Podkarpacia. A o tym więcej Wojciech Stelmach, starosta Leski.
1: Agrobieszczady to przede wszystkim promocja tego zakątka Polski przepięknego, Bieszczadów całych. Przez 30 lat organizowane były agrobieszczady, które promowały kulturę, taką naszą tutaj lokalną, ale przede wszystkim turystykę, lokalne produkty, leśnictwo i na tym żeśmy się skupiali. Kiedyś bardziej rolnictwo, wystawy różnych maszyn rolniczych, szeroko rozumianego bydła, które tutaj było bardziej na tym terenie wychowywane i większość rolników tutaj było. Teraz zmienia się z roku na rok zapotrzebowanie na rolnictwo w naszym terenie, ale w dalszym ciągu pracujemy nad tym, aby właśnie te produkty lokalne, które u nas są tworzone, aby one mogły być wyeksponowane i pokazane w jak najlepszym wydaniu. Dzisiaj rolnictwo jest uzupełnieniem, natomiast mogę powiedzieć, że bardziej turystyka, w której żyjemy, funkcjonujemy i dzięki temu ten zakątek Polski przyciąga sobie mnóstwo turystów i mamy bogatą ofertę z roku na rok, piękniejszą i myślę, że to jest nasz główny atut. Rolnictwo, tak jak powiedziałem, jest dla nas uzupełnianiem. Jeżeli chodzi o szybownictwo, tak, są to piękne tereny, ale przez wiele lat różnie były eksponowane, tak? My jesteśmy otwarci jako powiat leski na szeroką współpracę i chcemy, aby takie nasze dobrodziejstwa wykorzystywać, eksponować i w każdym miejscu, gdzie tylko możemy chwalić, pokazywać, bo to jest piękna historia tych Bieszczadów.
2: Czyli powiat leski mówi, nasze to dobre, nasze to najlepsze.
1: Jak najbardziej, przecież produkty lokalne przez naszych rolników stworzone w różnych miejscach, można nie tylko w Bieszczadach, bo przecież są przeróżne targi, nasze koło gospodyń wiejskich z naszych terenów, ale też producenci lokalni wystawiają się i bardzo dobrze są odbierani, mogą konkurować, wygrywają przeróżne konkursy z tego, co słyszę i chwalą się, bo naprawdę z wielką pasją i takim namaszczeniem nasi producenci lokalni to robią. Także chwała im za to i cieszę się, że w ten sposób możemy się promować.
0: Wczorajsze popołudnie upłynęło pod znakiem ogłoszenia wyników konkursów kulinarnych oraz edukacji. Leśnicy poprowadzili niezwykle ciekawy wykład na temat funkcji bieszczadzkich lasów. Wieczór należał do bieszczadzkich artystów estradowych, a sobotni etap imprezy zwieńczyła huczna dyskoteka pod gwiazdami. Dziś przez cały dzień, aż do godziny 18, czynne będą stoiska bieszczadzkich rękodzielników, leśników, kół łowieckich oraz producentów regionalnych. A jaka oferta czeka na odwiedzających?
3: Oczywiście gro to chyba są te jednak bieszczadzkie anioły, ale oprócz tego to cały bieszczadzki zwierzyniec, który występuje w Beskidach, Bieszczadach, więc tak, oprócz tego jakieś rzeczy użytkowe, takie dla rozrywki wyrabiam też. Użytkowe rzeźbione misy, deski użytkowe z drewna orzechowego, ale nie tylko, innych gatunków owocowych. Także bardzo, bardzo szeroki zakres mam.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Komisja Promocji Łowiectwa przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie. Faktycznie nasze stoisko jest duże. Czeka tu na Państwa potężna dawka wiedzy o gatunkach łownych, gatunkach chronionych, o ich biologii, ale także i o lesie, o ich zwyczajach. Mnóstwo nagród, konkursów, cenne nagrody. No nie może tu Państwa absolutnie zabraknąć. Poznajemy m.in. tropy, gramy w leśny wyścig wiedzy, leśny quiz. Mamy także różnego typu poroża, które można rozpoznawać, eksponaty. Jest doskonała dziczyzna. Serdecznie tu Państwa zapraszamy.
0: Co udało się zakupić uczestnikom wydarzenia?
5: Co dzisiaj Pani kupiły na Agrobieszczadach?
6: Kwiaty, bardzo dobre jedzonka, ciasteczka do domu, gołąbki z kaszy, z mięsem. No różne smaczności na kupiliśmy. Jesteśmy z Przemyśla, przyjeżdżamy co rok. Specjalnie na Agrobieszczady.
7: Zestaw miodów, takie prezentowe i dla dziecka miód w opakowaniu z misiem i z niebieskim kapturkiem.
8: Piękne kwiaty.
9: Coś się rozglądamy za pierogami dobrymi.
10: Coś by kupili krówki. Każdej krówki po dwie sztuki i będziemy testować w domu, czy dobre.
0: Wielki finał jubileuszu 30-lecia zaplanowano na godzinę 17. To właśnie wtedy na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, zespół Baciary.
11: Trendy Radio na wakacjach.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.

Mam teraz dla was absolutne niedzielne szaleństwo w głośnikach. Jeśli jeszcze odpoczywacie na kanapie, to lojalnie ostrzegam. Te dźwięki postawią was na nogi w ułamku sekundy. Na naszej antenie melduje się ekipa, która w latach 90. i 2000. przejęła kontrolę nad wszystkimi parkietami świata. Ich znakiem rozpoznawczym są uśmiech, zwariowane stroje i rytm, który natychmiast zmusza do skakania. Ręce w górę, biodra w ruch. Przed wami zwariowani Venga Boys i ich energetyczna petarda Up and Down. No to co, jedziemy z tym?

0: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, tym razem na Górę Liwocz, bo tutaj w związku z tym, że rozpoczął się sierpień, odbędą się modlitwy o pokój na świecie i za ojczyznę. Dzisiejszego dnia o godzinie 14 rozpocznie się Droga Krzyżowa. Bezpośrednio po jej zakończeniu odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Miesiąc sierpień, czas przypominania sobie tragicznych chwil ojczyzny naszej. W każdym miesiącu i w sierpniu też, pierwszą niedzielę sierpnia, w najbliższą niedzielę, będziemy mieć nabożeństwo o dar pokoju. Droga Krzyżowa o godzinie 14 rozpoczynamy. Po Drodze Krzyżowej msza święta uroczysta. Serdecznie zapraszam.
0: Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę i dołączyć do

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pacjenci w ramach NFZ-u mogą się umawiać do kolejnych specjalistów przez internet. Strażacy walczą z pożarami w kilku regionach Grecji, w tym w pobliżu Aten. Nasi siatkarze w obronie tytułu, niebawem finał Ligi Narodów i mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Michał Pieszkała. Do kolejnych specjalistów w publicznych przychodniach zapiszemy się online w ramach centralnej e-rejestracji, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych.
1: Także do chirurga naczyniowego, hepatologa, immunologa, neonatologa i pulmonologa. Taka możliwość działa to wczoraj. Wcześniej, przypomnę, można było zapisywać się na pierwsze wizyty do kardiologów oraz na mamografię i test HPV. To oczywiście dalej funkcjonuje. Zapisywać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Minister zdrowia zapewnia, że centralna e-rejestracja
2: do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
1: To przyspieszenie, bo pierwotny plan zakładał, że tak będzie 2 lata później. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów, to m.in. okolice Aten. Premier Grecji przekonuje, że sytuacja jest niezwykle trudna. Wcześniej polskie MSZ ostrzegło przebywających albo udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecję, ale również Hiszpanię. Tam poleciała wczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków.
3: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
1: Mówi komendant główny Wojciech Kruczek. Polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Siatkarze Słowenii pokonali Japonię 3-1 i po raz pierwszy zajęli 3. miejsce w Lidze Narodów. To już za nami, bo teraz czekamy na to, co zacznie się dziać za pół godziny. To finał i mecz Polska-USA.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, a ten raczej chłodny w porównaniu z wczorajszymi temperaturami przekraczającymi 34-35 stopni. Dzisiaj mamy czas na złapanie oddechu przed dniem jutrzejszym i całym tygodniem, który zapowiada się z niezwykle wysokimi temperaturami. Łapmy dzisiaj oddech, korzystajmy z tej nieco niższej temperatury i chłodniejszego wiatru, bo już od poniedziałku szans na to może niestety nie być. Dzisiaj na termometrach w granicach 24-25 stopni, na barometrach 1021 hektopaskali. Wiatr wieje, jak już wcześniej wspominałam, z kierunku północnego ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. W naszym regionie będzie zmniejszać się ilość chmur, ale to już późnym popołudniem.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Muzyka w Trendy Radio gra bez przerwy, ale pamiętajcie, że jesteśmy dla Was nie tylko w eterze. W ten weekend w naszym regionie dzieje się mnóstwo fantastycznych rzeczy. Festyny, wakacyjne spotkania. Jeśli chcecie zobaczyć, jak się bawimy i co ciekawego u nas słychać, koniecznie zajrzyjcie na nasz portal trendyradio.pl oraz na naszego oficjalnego Facebooka. Znajdziecie tam świeże relacje, mnóstwo zdjęć, wideo i zakulisowych smaczków z najważniejszych wydarzeń. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy, a tymczasem wracamy do tego, co tygryski lubią najbardziej. Porcja świeżego, radiowego brzmienia. Już teraz dla Was.
1: Trendy Radio na wakacjach.

0: Trendy Radio. Zaglądamy teraz do Przysietnicy. Tutaj lokalny stadion LKS Iskra Przysietnica zmienił się wczoraj w tętniące życiem Centrum Regionalnych Obchodów. Pod patronatem burmistrza Brzozowa zorganizowano wyjątkowy piknik rodzinno-jubileuszowy, który połączył wieloletnie tradycje sportowe z bogatym dorobkiem lokalnej kultury muzycznej. A o tym Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
1: Sportowcom to życzę przede wszystkim sukcesów. Tutaj ten sukces jest już, bo jest awans tego zespołu Iskry Przysietnica do klasy wyżej, także Przysietnica będzie grała w A-klasie. To dobrze. Przysietczanom życzę przede wszystkim, żeby ta kapela ludowa się rozwijała, żeby tych dzieciaków tak było jak najwięcej. I myślę, że tutaj to też się dzieje, bo mamy tutaj bardzo dobrego człowieka, który akurat rozwija tą kapelę i mamy nadzieję, że ona będzie się tutaj wpisywała właśnie w ten nasz folklor właśnie tutaj w miejscowości Przysietnica.
0: Punktem kulminacyjnym części formalnej była oficjalna ceremonia jubileuszowa, podczas której podsumowano dekady działalności klubu oraz wręczono podziękowania osobom zasłużonym dla rozwoju lokalnego sportu. O szczegółach Krzysztof Stygar, prezes klubu LKS Iskra Przysietnica.
2: Awansowaliśmy do klasy A, była to ciężka praca całej drużyny, jak i również naszego trenera. Treningi, jeszcze raz treningi i skutkowało to tym, że jesteśmy w klasie A, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ, tak jak mówię, mamy 80-lecie klubu, jest to niesamowity jubileusz, ponieważ jesteśmy najstarszym klubem w powiecie brzozowskim i mogliśmy to jeszcze przyświętować awansem. Przysietnica jest tak charakterystyczna, ponieważ ma dużo mieszkańców i tak naprawdę wszyscy zawodnicy, którzy grają w Przysietnicy, to są zawodnicy nasi, można powiedzieć, także jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi. Mamy cztery grupy wiekowe i te najmłodsze grupy, czyli żaki i młodzik, młodszy, powiem szczerze, jest to bardzo duże grono młodego na rybku, który w przyszłości będzie pewnie zasilał seniorskie grupy. I naprawdę, powiem szczerze, jestem dumny z tego, że tyle przychodzi dzieci, nie siedzi przed komórkami, nie siedzi przed komputerami, tylko przychodzą i ciężko sobie po prostu trenują.
0: Kapela ludowa Przysietczanie z Przysietnicy również świętowała podczas wydarzenia wyjątkowy jubileusz 30-lecia swojej działalności artystycznej.

0: Reklama.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za strażą pożarną. Zapraszamy!
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy!
4: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: teraz na naszej antenie coś dla fanów nowoczesnych klubowych brzmień z najwyższej półki. Mam dla Was singiel Zokaria. Za tym projektem stoi duet Andy Dust i Karis. Co warto wiedzieć? Pod pseudonimem Andy Dust ukrywa się niezwykle utalentowany polski producent Adrian Kaczyński, który współtworzył potężne międzynarodowe hity. W tym utworze panowie genialnie połączyli nowoczesny, głęboki beat z odrobiną nostalgii. To idealny, energetyczny zastrzyk na niedzielne popołudnie. Posłuchajcie sami, jak brzmi światowy poziom. Oto Andy Dust, Karis i Zokaria.
1: Trendy radio na wakacjach.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: oznacza to przede wszystkim picie dużej ilości wody oraz spożywanie sezonowych owoców i warzyw, które również w nawodnieniu mogą pomagać. Można również wybrać się na przykład do parku czy na piknik, aby cieszyć się słoneczną pogodą. Jak mieszkańcy Sanoka radzą sobie z upałami? Wypytywała nasza reporterka.
1: Ja po prostu bardzo lubię gorąco i upały, dlatego że w końcu można troszeczkę złapać witaminy D, poopalać się, spędzić czas na świeżym powietrzu. No, nie dla wszystkich to jest dobre, zwłaszcza dla osób starszych, ale po tylu miesiącach zimna wreszcie jest ciepło.
2: Lubię upałę, czasami jest za gorąco.
3: A co można robić w takie na przykład upalne dni? No, trzeba przyznać, że już powoli zbliżamy się do lata.
2: Na przykład można wyjść z kolegami, poopalać się na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, żeby nawadniać się. I czapka z daszkiem obowiązkowo.
4: Długo za taką pogodą tęskniłam. Wiadomo, że fajnie, jak są promienie słońca na twarzy, na ciele, można się poopalać, pochodzić, przejść się gdzieś na spacer, nad wodę. Po prostu cieszyć się, że właśnie mamy taką piękną pogodę, że świeci słońce. No jest tak wesoło, wiadomo, jak to bywa.
5: Wiadomo, że jest fajnie, gdy jest ciepło, ale no powinno być tak umiarkowanie, że ani nie za gorąco, ani nie za zimno, tak po prostu złoty środek, którego nam właśnie brakuje. Myślę, że najlepiej się dużo nawadniać, odpoczywać, unikać słońca, a wszelkie takie prace.
0: W domu warto wietrzyć mieszkanie, zwłaszcza wieczorami, i utrzymywać pomieszczenia w chłodzie, na przykład poprzez stosowanie zasłon lub rolet.
6: Trend Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tramwaj zderzył się z busem we Wrocławiu. Są ranni. Koniec poszukiwań elementów rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. I cała Europa przeciwko przekraczaniu prędkości. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej mundurowych. Paulina Nawrocka. 4 osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem, do którego doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, rannych zostało 2 pasażerów busa, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia i tworzą się duże korki. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Prokuratura ustaliła, że w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta CH-101. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, włączy się w nią również polska drogówka. Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
2: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
1: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni. Każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Joniak 21, a Paweł Wąsek 27.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie wciąż przewaga pochmurnego nieba. Na termometrach temperatury oscylują w granicach 24 stopni Celsjusza. Na barometrach 1021 hektopaskali biometr dzisiejszego dnia jest niekorzystny. Wiatr wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę z kierunku północnego. Uwaga, wilgotność powietrza jest wysoka i sięga nawet 70%. Noc najbliższa to temperatury wciąż dość przyjemne, nawet 22-23 stopnie. Nad ranem temperatury spadną w regionie do 18 kreski, ale jutro kolejny dzień bardzo, bardzo ciepły, słoneczny. Jutro na termometrach nawet 32 stopnie i niemal bezchmurne niebo.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Reklama. Słuchasz twojego radia. Trendy radia. Come on, it's time to get it. Make a move, it's time to get it. Come on.

0: Uwaga, uwaga, podkręcamy teraz temperaturę do maksimum. Przenosimy się prosto na gorące ulice Rio. Przypomnijmy sobie utwór, który w 2014 roku stał się absolutnym hymnem piłkarskich mistrzostw świata w Brazylii i porwał do tańca miliony ludzi na całym globie. A że jesteśmy chwilę po ostatnich, myślę, że jest jak najbardziej na temat. Za tym mega hitem stoi niemiecka formacja pop dance Bellini, która potrafi zmienić każdy zwykły dzień w prawdziwy, gorący karnawał. Poczujcie ten latynoski rytm, energetyczne bębny i czyste słońce. Przed Wami Bellini i kultowa Samba do Brazil.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, gdzie trwa budowa szlaku przyrodniczo-krajobrazowego nad Wisłokiem w Besku. Wzdłuż nowej ścieżki powstaną utwardzone dojścia łączące trasę bezpośrednio z siecią dróg gminnych, nowe estetyczne ławki parkowe, funkcjonalne kosze na odpady oraz dedykowane stojaki dla rowerzystów, tablice edukacyjno-informacyjne opisujące rzekę oraz otaczający ją ekosystem, a także betonowe słupki porządkujące przestrzeń. O szczegółach Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
1: Umowę na realizację tego zadania podpisaliśmy przy końcu czerwca. Wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania, a efektem tej inwestycji będzie bez mała 500-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu Wisłoka. To nazywamy bulwary nad Wisłokiem z elementami małej architektury, które będą też zlokalizowane przy tej ścieżce i też projekt takie elementy obejmuje.
0: Nowy szlak wpisuje się w dłuższą strategię rozwoju turystycznego gminy i stanowi uzupełnienie dla istniejących już tras.

0: Reklama.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: życiu, musicie przyznać, czasem trzeba zaryzykować i pójść na całość. Podobno, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ja tam uważam, że w niedzielę najlepiej zaryzykować dłuższą dżemkę albo dodatkową porcję deseru. Ale muzycznie idziemy dzisiaj absolutnie na całość. W głośnikach melduje się wyjątkowa kooperacja, która nie bierze jeńców. Disco Boys i Ryder połączyli siły, żeby podkręcić tempo tego popołudnia. Panowie stawiają wszystko na jedną kartę i grają wabank. Słuchajcie uważnie i dajcie się porwać.
1: Trendy radio na wakacjach.

0: Zaglądamy teraz do gminy Żeraków, która pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Robczyckiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec m.in. malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki przez miejscowości Zawierzbie, Żeraków, Wola Żerakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą. A o szczegółach Marek Rączka, wójt gminy Żeraków.
1: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żeraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
0: Wartość zadań samej gminy Żeraków to ponad 4 200 000 zł. Całkowita wartość projektu natomiast wynosi prawie 30 milionów złotych.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: W Nowym Szmigrodzie wciąż trwa jarmark dominikański. I nie chodzi tu tylko o ten największy odbywający się w Gdańsku, ale ten znacznie bliżej, bo w Nowym Żmigrodzie. Jarmark rozpoczął się wczoraj i potrwa do dzisiejszego wieczoru. Wydarzenie w Żmigrodzie nawiązuje do tradycji handlowych oraz historycznej obecności zakonu dominikanów. Mówi wójt

0: gminy Grzegorz Bara.
1: W 1331 roku 1 marca papież Jan XXII wydał bullę papieską zezwalającą na powstanie zakonu Dominikanów w Nowym Żmigrodzie. Wiemy, że Dominikanie tutaj byli długi czas. Dlatego próbujemy wracać do korzeni, no bo ta ich obecność tutaj to też trochę taka historia, pielęgnowanie pamięci, ale przede wszystkim też to, co ukształtowało tych mieszkańców, bo przecież Dominikanie to również nie tylko same duszpasterstwo, ale też i gospodarka, też odpusty, też jarmarki, na które ściągali tutaj ludzie z różnych stron.
0: Goście na żmigrodzkim rynku mogą nabyć unikalne rękodzieło czy spróbować lokalnych specjałów. Wszystko to przy muzyce artystów, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dominika Jędrzejczyk-Wielgosz.
2: Szanowni Państwo, jak jarmark, to jarmark. Wiele kolorów, wiele różnych produktów. Przede wszystkim rękodzieło, szanowni Państwo. Rękodzieło to, co kochamy najbardziej. Mamy skórę,

0: dłuższej. Myślę, że Państwo znajdziecie na pewno coś dla siebie.
1: O podniebienia odwiedzających jarmark dbają okoliczne gospodarstwa i koła gospodyń wiejskich, a na stoiskach rękodzielniczych można nabyć oryginalne i nietuzinkowe przedmioty.
2: I tworzymy na nasze zdobienia na porcelanie, ceramice i szkle. To jest wszystko ręcznie robione, potem jest wypalane w piecu. No i ludzie tak naprawdę wracają do tych korzeni, do tego rękodzieła, do tego, żeby mieć coś wyjątkowego, a nie takiego, że jest produkowany w milionach sztuk. Taki zestaw to jest tylko jeden na świecie. To są unikaty.
3: Ja mam obrazki ze słowy prasowane. Najpierw musimy znaleźć sobie wzór, który potem przenosimy na kalkę techniczną, a później wzór pokrywamy słomką, wycinamy i z elementów łączymy i robimy cały obrazek. Zazwyczaj motywy roślinne, pojawiają się też ptaszki, motywy świętych. No i w zależności, co oczekują klienci.
1: Jeszcze dzisiaj o 18:00 odbędzie się spotkanie z autorami książki o dziejach konwentu dominikanów w Nowym Żmigrodzie. Jarmark zakończy się o 21:00.
4: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
5: Donald Trump wstrzymał na razie plan uderzenia na Iran. Są ostrzeżenia przed burzami w Tatrach i przepisami w sztuczną inteligencję. Od dziś obowiązują nowe regulacje w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego wydał IMGW. Burze są szczególnie niebezpieczne dla turystów przebywających wysoko w górach. Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek czy przeciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN. Ale porażenie piorunem to nie jedyne zagrożenie.
6: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach, niosące skały, które też mogą nas poranić.
5: W mediach społecznościowych niedawno krążył film, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który zamienił się w rwący potok. Zakaz kąpieli nadal obowiązuje na 6 nadmorskich kąpieliskach, gdzie badania jakości wody wykazały m.in. obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków. W województwie zachodniopomorskim zamknięte są 4 kąpieliska w Darłówku Zachodnim. W województwie pomorskim bakterie E. coli wykryto w 2 kąpieliskach w Gdańsku-Brzeźnie. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w regionie przewaga pochmurnego nieba na termometrach 24-25 stopni Celsjusza, na barometrach 1021 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia niestety mamy niekorzystny. Jaka będzie najbliższa noc? Ciepła, z temperaturami w granicach 22-23 stopni. A nad ranem temperatura spadnie do 18 kreski, a jutro, przypomnimy sobie o upałach, ponownie zrobi się gorąco i słupki rtęci w regionie przekroczą 31-32 stopnie. Dodatkowo będzie bardzo pogodnie. Te temperatury przekraczające 30 stopni będą z nami przez większą część tygodnia. Najgoręcej będzie we środę, kiedy na termometrach 37 kresek, ale niewiele chłodniej wtorek czy czwartek, bo wtedy 35. Czeka nas bardzo upalny tydzień.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

Popołudnie w pełnym toku, a to oznacza jedno. Czas na oficjalne, niczym niezmącone niedzielne lenistwo. Mam nadzieję, że celebrujecie tę chwilę dokładnie tak, jak lubicie najbardziej. Nieważne, czy to leżak w ogrodzie, sofa z dobrą książką, czy po prostu błogi spacer z najbliższymi. Pamiętajcie, że niedziela jest od tego, żeby ładować baterie na cały nadchodzący tydzień. A my w Trendy Radio dbamy o to, żeby ten chillout miał idealne tło. Zwalniamy tempo, wrzucamy na luz i zanurzamy się w dźwiękach, które koją zmysły. Zostańcie z nami, odpoczywajmy razem. 1, 2, 3.

0: Zaglądamy teraz do miasta Jasła, które pozyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na realizację projektu, którego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, a o szczegółach Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
1: Przekształciliśmy Jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
0: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku.
2: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Reklama. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio Teraz o rencie socjalnej, która jest wsparciem dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jej przyznanie nie zależy od stażu pracy ani od pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Aby jednak móc ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. Jakie? O tym Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
1: Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz, orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Aby dostać rentę, naruszenie sprawności musiało powstać przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
0: Renta socjalna jest finansowana z budżetu państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jej najniższa wysokość wynosi 1978,49 zł brutto. Renta podlega waloryzacji, która przeprowadzana jest od 1 marca każdego roku. Jest ona przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków.
2: Tego się słucha w regionie.

0: Dzielna zmiana dobiegła końca, a to oznacza, że czas przekazać się mikrofon w kolejne ręce. Spędzanie tego dnia w waszym towarzystwie to była czysta przyjemność. Dziękuję za każdy wspólny moment i za to, że głośniki w waszych domach i samochodach były ustawione właśnie na naszą częstotliwość 101,9 i 95,2 FM. Zostawiam was jednak w doskonałym nastroju, bo radiowy wieczór zapowiada się jak zwykle genialnie. Już po 17:00 stery na antenie przejmują największe klasyki wszechczasów, czyli rusza jedyna w swoim rodzaju retrolista. Szykujcie się na solidną dawkę wspomnień i melodię, przy których noga sama chodzi. Zostańcie z Trendy Radiem, a my pomożemy w ładowaniu baterii na nowy tydzień. Do usłyszenia!
1: Tak gra Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: We Wrocławiu przywrócono ruch po groźnym wypadku na skrzyżowaniu. Polska weźmie udział w unijnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Ceucie. Powiemy też o policjancie, który po służbie uratował życie 4-latka. Paulina Nawrocka. Przywrócono już ruch na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera we Wrocławiu, gdzie doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby, mówi Aleksandra Fros z wrocławskiej policji.
2: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
1: Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. Kryzys wybuchł w połowie tygodnia, kiedy z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka. W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości, które często nie są nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Fundacja Wspierająca Uchodźców EMIG. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
3: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
1: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karalne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wracając po zakończonej służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, wśród których było małe dziecko, które krztusiło się i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pierwszej pomocy dziecko odzyskało oddech.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodzie więcej pochmurnego nieba, a na termometrach w granicach 24-25 stopni, na barometrach 1021 hektopaskali, noc z temperaturami średnimi około 20 stopni, jutro 31-32 stopnie w regionie, we wtorek temperatury podskoczą nawet do 35-36 stopni, a środa i czwartek to temperatury przekraczające 37 kresek. Kiedy chłodniej? Pod koniec tygodnia, ale dopiero w sobotę, bo w piątek chłodniej, do 27, będzie jednak burzowo, a sobota i przyszły weekend zapowiada się z temperaturami w granicach 23-24 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
8: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
9: A dzisiaj gościem jest Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Polacy wyjeżdżają na wakacje, z tych wakacji przywożą różne pamiątki, ale też na przykład zakupione rośliny i zwierzęta. Co trzeba brać pod uwagę przy zakupie właśnie roślin i zwierząt za granicą?
10: Prawie każdy człowiek, wyjeżdżając w różne zakątki kraju lub świata, przywozi dla siebie bądź bliskich osób pamiątki. Każdy jednak wie, że kupując pamiątki oferowane w różnych zakątkach świata, można przyczynić się do wyginięcia rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin, których bardzo często te kupowane pamiątki są wykonane. W chwili obecnej takim ochronie konwencji waszyngtońskiej CITES, która zajmuje się właśnie takimi przypadkami, są to gatunki, których istnienie w ekosystemach jest zagrożone nie tylko z powodu zmian przyrodniczych, ale właśnie przede wszystkim ze stale wzrastającej chęci posiadania okazów lub wyrobów, które są z niego wykonane. To właśnie popyt i chęć kupna doprowadziły do sytuacji, w której te zwierzęta czy rośliny są zagrożone. Należy także pamiętać i mieć świadomość, w jaki sposób są pozyskiwane zwierzęta, z których wykonywane są przywożone wyroby, a także w jakich warunkach są przemycane żywe okazy. W wielu przypadkach, w których pozyskuje się ze zwierząt skóry, nie można nawet mówić o zabijaniu. One są po prostu obdzierane ze skóry jeszcze za życia. W związku z tym, że najczęściej żywe zwierzęta przewożone są w bardzo trudnych warunkach, które powodują ich powolną śmierć. Około 90% przemycanych zwierząt ginie. Zatem przed przywozem pamiątek z egzotycznych roślin i zwierząt z zagranicy należy upewnić się, czy one nie są objęte przepisami, które dotyczą ochrony dzikiej fauny i flory.
9: A co w momencie, kiedy kupimy już taką rzecz?
10: Jeżeli chcemy kupić, planujemy kupić pamiątkę, którą wytworzono z zagrożonych gatunków objętych przepisami, nie znaczy to, że nie ma możliwości przywiezienia jej do kraju, ale należy się upewnić, że taki okaz został pozyskany legalnie i dopełnić wszelkich wymaganych procedur. Kwestie te reguluje konwencja waszyngtońska CITES i przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie. W świetle przepisów nie ma znaczenia, czy przywóz dotyczy żywych zwierząt, czy też przedmiotów z nich wykonanych. Okazy w rozumieniu właśnie tej konwencji waszyngtońskiej to nie tylko osobniki żywe, martwe, ale także produkty i pochodne, na przykład trofea, skóry, wyroby skórzane, koralowce, muszle i ich fragmenty, różnego rodzaju biżuteria, żywność, leki, wyroby z kości słoniowej, rogu nosorożca czy drewna.
9: Jak przygotować się do zakupu?
10: Trzeba być wyczulonym na wszelkie okazy zwierząt i roślin kupowane za granicą. Należy się upewnić co do gatunku rośliny czy zwierzęcia, z którego jest wytworzony dany przedmiot, czy nie są właśnie one objęte przepisami. Te rady wynikają z tego, że nie jest łatwo rozpoznać wszystkie gatunki CITES, z którymi możemy się spotkać. Jednak na pewno czerwona lampka powinna zapalić nam się, szczególnie przy takich przedmiotach, które są wytworzone z kości słoniowej, z rogów nosorożca, koralowców, muszli, kurgadów, ssaków, głównie krokodyli, węży, dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi, czy też innych kości zwierząt chronionych. Należy poinformować sprzedawcę, że chcielibyśmy wywieźć dany przedmiot za granicę, zapytać, czy nie będzie właśnie z tego tytułu problemów. Być może, jeżeli dany okaz wytworzono z gatunku CITES, sprzedawca ma odpowiednie dokumenty wywozowe lub może się o nie wystarać. To może ułatwić procedury, natomiast jeżeli otrzymamy tylko proste zaprzeczenie, nic pan nie potrzebuje, nie będzie problemów, nie należy absolutnie traktować tego jako ostatecznej wykładni. Co do zasady zawsze trzeba mieć pozwolenie na tego typu przywóz lub wywóz. Brak odpowiednich dokumentów może skutkować wszczęciem postępowania. Zagrożony jest karą nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
9: A czego na przykład nie możemy kupić?
10: Nie mając wymaganego zezwolenia za granicą, nie kupujmy małp, papug, ptaków drapieżnych, żółwi lądowych, morskich, węży, jaszczurek, innych gadów. Nie kupujmy skór i wyrobów wykonanych z dużych kotów, takich jak tygrysy, lamparty, geparty, lwy, rysie, a także skóry z niedźwiedzi, wilków, zebr. Nie kupujmy wyrobów wykonanych z wielorybów, delfinów. Nie kupujmy produktów tradycyjnej medycyny chińskiej, które zawierają składniki pochodzące ze zwierząt i roślin objętych ochroną. Nie kupujmy wyrobów z kości słoniowej, z korób, żółwi, koralowców, a także wielkich muszli oraz wykonanych z nich wyrobów, kaktusów, storczyków, sukulentów, wyrobów z drewna tropikalnego, a także kawioru z ryb jesiotrokształtnych, spreparowanych motyli, słowem żadnych innych przedmiotów, które są wykonane z dziko żyjących zwierząt i roślin.
8: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
5: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Triumf polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. MSWiA ostrzega przed wyłudzaniem danych przez WhatsApp, a synoptycy ostrzegają przed upałami na południu kraju i burzami w Tatrach. Paulina Nawrocka. Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy. Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-2 w finale Ligi Narodów Siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
1: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesłane na przykład SMS-em. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także na wschodzie województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniem przed burzami. Mimo to tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna, słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
3: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
4: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
3: Tłumy są.
1: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, by uniknąć tłoku i zatorów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodzie więcej pochmurnego nieba, a na termometrach w granicach 24-25 stopni, na barometrach 1021 hektopaskali, noc z temperaturami średnimi około 20 stopni, jutro 31-32 stopnie w regionie, we wtorek temperatury podskoczą nawet do 35-36 stopni, a środa i czwartek to temperatury przekraczające 37 kresek. Kiedy chłodniej? Pod koniec tygodnia, ale dopiero w sobotę, bo w piątek chłodniej do 27, będzie jednak burzowo, a sobota i przyszły weekend zapowiada się z temperaturami w granicach 23-24 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
4: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
6: Mamy quady dla każdego.
5: Zapraszamy.
2: Reklama. W każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Witam serdecznie w kolejnej odsłonie programu Retrolista. 633. zestawienie, czas rozpoczynać. Przed mikrofonem Łukasz Michnal. Wakacje, czas bardzo przyjemny, bo po pierwsze czas urlopów, czas wypoczynku, czas dla niektórych imprezowania, no a dla niektórych też muzycznych wspomnień. I my te wspomnienia przywołujemy na antenie Trend Radia w każdy weekend, właśnie między godziną 17 a 20. Dzisiaj też bez wyjątku jesteśmy z Wami po to, aby sprawdzić, co wydarzy się w tym premierowym notowaniu. A zaczniemy od wylotów. Vanessa Carlton, A Thousand Miles i Take That, Relight My Fire. To przeboje, które opuszczają listę.
8: Wyloty.

Wyloty zagrana 633. Notowanie rozpoczyna się na dobre. Na miejscu 30 uzupełniamy niedobory. Milk Incorporation i Time. 30.

0: 71 48, trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Możecie też głosować, wchodząc na stronę www.trendradio.pl. Odszukajcie zakładki Retrolista, a resztę dowiecie się właśnie na tej stronie. Skoro już wiemy, jak głosować, to też zachęcam do słuchania nas na antenie Trend Radia, a słuchać nas można na 101.995 i 2 FM w eterze, podobnie jak i w sieci na www.trendradio.pl lub poprzez specjalną aplikację. No to dobrze, skoro jesteście z nami, to ja mam dla was kolejne hity w ramach tegoż notowania. Na 29. Three Drives Grease 2000, a później Aqua i Cartoon Heroes, czyli kolejna propozycja wkracza do 30.
1: 29
2: w dół.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: George Baker Selection, Una Paloma Blanca. Był hit, który przetrwał próbę czasu. No i do dzisiaj króluje na wielu, wielu tanecznych imprezkach. A wy, jakie przeboje uwielbiacie? Właśnie, możecie wyrazić to poprzez swoje głosy, które trafiają do naszego systemu pod numer 7148. No a skoro już mowa o kolejnych wielkich hitach, to na 26. Mauro Picotto, Proximus. Koniecznie dajcie głośniej.
0: 27.
2: W górę.

0: Reklama. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
4: 26
0: w górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: You Drive Me Crazy, tak śpiewał Shakin' Stevens i za chwileczkę pośpiewa nam na antenie Trendy Radia. To miejsce numer 25, a później na 24. Ich troje, powiedz. I Robin S. z przebojem Show Me Love również niebawem na naszej antenie.
2: 25. W dół.

0: Wakacyjne spotkania z Retrolistą i tak już od kilku dobrych lat, w każdy weekend. 3 godziny wspomnień, 3 godziny podróży po hitach wiecznie młodych, a wśród nich Sash, Encore en Voix, z 16 spada na 22.
1: 22.
2: W dół.
3: Mesdames, messieurs, le disc jockey

0: Trendy Radio. Trendy, hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: MC Hammer, You Can't Touch This. Był super hit, który też razem z nami w notowaniu numer 633. I to jest dobra informacja dla tych, którzy przed tygodniem głosowali właśnie na ten utwór, bo mamy awans o 4 oczka.
2: 21
0: w górę. Can't touch this.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zderzenie gaśniczych śmigłowców nad Atenami. Fala upałów w Europie wywołuje kryzys energetyczny i Polak najlepszym siatkarzem finału Ligi Narodów. Paulina Nawrocka. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców. Pożary trawią też Hiszpanię. Wyjechało tam 35 polskich strażaków, by pomóc gasić pożary lasów. Są wyposażeni w specjalistyczny, bardzo lekki sprzęt i ubiór. Mają pracować na zmianach do 8 godzin dziennie, ale wiele może się zmienić, tłumaczy brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
2: W ciągu dnia, kiedy ta temperatura jest wysoka, to napędza pożar. Jeszcze kwestia wiatru, wilgotności. Te wszystkie zmienne są cały czas analizowane przez ten komponent dowódczy. To tak naprawdę to determinuje, ile czasu będziemy pracować i czy warto na przykład właśnie jeszcze przycisnąć i godzinę, dwie, trzy powalczyć, żeby potem nie trzeba było walczyć tydzień dłużej na przykład.
1: Temperatury w Hiszpanii przekraczają 40 stopni, duże upały zbliżają się również do Polski. Fala upałów powoduje też kryzys energetyczny w Europie. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Poziom drugiej najdłuższej rzeki w Europie jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu.
3: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
1: Mówi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód ma też Rumunia. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. Przypomnijmy, biało-czerwoni w dzisiejszym finale wygrali z USA 3-2. Fornal w finale zdobył 15 punktów, w tym aż 5 zagrywką.

Zapowiada się noc z małym zachmurzeniem, za wyjątkiem południa kraju. Tam miejscami również przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni na północy, przez 15 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie, a jutro na termometrach od 20 stopni nad samym morzem do nawet 33 na południu.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Pora już na kolejną dziesiątkę hitów. Otworzymy ją od utworu Visitors od Koto. Awansik z numeru 24, a później DJ Sami i jak przystało na wakacje, Sunlight też będzie.
2: 20.
0: W górę.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Kultowy filmowy motyw pojawia się już teraz na naszej antenie. Survivor, Eye of the Tiger, to spadek z 15 na 18.
2: 18.

0: Weekendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Lion Happy Children z 20 na 16. Tak, moi drodzy, gra Trend Radio co weekend. Na antenie królują stare, niezapomniane przeboja. W połowie stawki romantyczne wejście. Take My Breath Away, Berlin.
0: 16.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
7: Dobra, moi drodzy, żebyśmy się troszeczkę rozruszali po tych takich dźwiękach dla zakochańców. Teraz już na 14:00 lokacie francuskojęzyczny utwór, który też przetrwał próbę czasu. Moi Lolita nuciło się lata temu, a Elize, no jak widać, jeszcze w formie w retroliście.
8: 14.
9: W dół.

Words Don't Come Easy, F.R. David, miejsce 13. To za nami, a co przed nami? Jeszcze przed pierwszą dziesiątką, na 12. The Verve, Bittersweet Symphony, a później Live in Joy i Dreamer. 12.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Super hity na antenie Trend Radia w wydaniu retro. To oczywiście Retrolista, czyli nasz interaktywny program, gdzie również zdanie słuchaczy liczy się. Poprzez wasze głosy możecie wspierać swoje ulubione hity. Skoro już jesteśmy przy pierwszej dziesiątce, którą otwiera utwór Friday Night i 24/7, to za momencik jeszcze raz przypomnę, jak możecie głosować na swoje ulubione przeboje.
2: 10 w dół.
3: Hi, Stacy here.
4: Hi, Stella. What's up? It's Friday night.
3: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
4: All right.
3: Okay, let's go.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Pora jeszcze sprawdzić dzisiejsze propozycje, jest ich trzy, a na pierwszy rzut poddamy waszej ocenie utwór Look Who's Talking, Dr. Alban.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sprzątanie po wczorajszych nawałnicach na Śląsku. Trwają przygotowania do Dni Konia Arabskiego. Powiemy też o dyskwalifikacji Polaka podczas letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Paulina Nawrocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi burzami, upałami i lokalnymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w najbliższych dniach. Wczoraj przez Polskę przeszła seria potężnych nawałnic. Bardzo dużo pracy mieli strażacy z Tarnowskich Gór i z całego powiatu, mówi rzecznik straży Maciej Świderski.
2: Najwięcej interwencji dotyczy powalonych drzew, blokujących drogi, uszkadzających posesje oraz ogrodzenia. Strażacy interweniowali również przy uszkodzonych budynkach oraz zerwanych fragmentach pokryć dachowych.
1: W tym momencie ostrzeżenia przed burzami obowiązują dla powiatu tatrzańskiego. Teraz informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 48 między Dęblinem a Kockiem na Lubelszczyźnie, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Miejsce zdarzenia zabezpiecza Straż Pożarna i Służba Utrzymania Drogi. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, najważniejszego w Polsce wydarzenia poświęconego hodowli koni czystej krwi arabskiej. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
3: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
1: Dni Konia Arabskiego potrwają od 7 do 11 sierpnia. Kamil Waszek, który początkowo uplasował się na 6 miejscu w konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle, został później zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowej szerokości nart. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura, najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 10. Poza Waszkiem i Tomasiakiem w drugiej serii dzisiejszego konkursu wystartowało jeszcze 3 Polaków. Maciej Kot był 18, Paweł Wąsek 23, a Dawid Kubacki 29.

0: nami przeważnie pogodna i ciepła noc. Na termometrach będzie od 14 do 18 stopni. Jedynie na północnym zachodzie i miejscami nad morzem może pojawić się więcej chmur oraz słaby przelotny deszcz. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany. Jutro pogodnie w większości kraju.
1: Reklama.

0: Borystrzyc.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Zagościliśmy już w pierwszej dziesiątce hitów, jeszcze do wielkiego finału 9 utworów do zagrania w ścisłej 30. No, ja przypomnę, 7148, pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Tak, niezmienny już też od kilku lat, podobnie jak i retrolista, która pojawia się w weekend na naszej antenie. Pierwsza dziesiątka już w odliczaniu, a więc miejsce 9, Sequential One, My Love is Hot, a później The Summer is Magic. Hit idealny na wakacje.
3: 9.
4: W dół.

0: Radio 95 i 2 FM.
1: Wakacyjnych hitów w retroliście ci u nas dostatek. Kolejny z nich już teraz. Wspomnienie lat 90. Lambada i Kaoma.
2: 7.

No proszę bardzo, czuć ten powiew wakacji nie tylko na miejscu siódmym, bo na szóstym też, zwłaszcza ci, którzy w latach 90. wychowali się na utworach grupy Fun Factory. Przypominamy teraz, Prove Your Love to miejsce numer 6 i spadek z 5. 6.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
1: Słynny utwór Pedro i Rafaela Cara na miejscu piątym, spadek z drugiego, a co oczko wyżej się wydarzyło? Spadkowicz z miejsca trzeciego na czwarte to Two Brothers on the Fourth Floor i utwór Wonderful Feeling. 5.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Najlepsze hity minionych lat na antenie Trendy Radio do godziny 20. To 633 notowanie retrolisty. A już teraz czas zagrać kolejną propozycję, jeśli chodzi o to notowanie. Żiwago i Celebrate the Love.
0: Propozycje.

0: Radio 101 i 9 FM.
1: Super hity na antenie Trend Radia, najlepsza muzyka w najlepszym wydaniu. Oryginalne wersje do 20 na 101,9,95 i 2 FM. 633 notowanie trwa, a u nas jeszcze jedna muzyczna propozycja, która może zasilić nasze zacne grono przebojów wiecznie młodych. Aleksja, Give Me Love. Jeśli macie wspomnienia z tym utworem, to kto wie, można zagłosować i wprowadzić tę oto wokalistkę do 30 najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych retrodźwięków anteny Trend Radia.
2: Propozycje.

Love. Wkraczamy już do strefy medalowej 633 notowania retrolisty. Tak coś czułem, moi drodzy, że ten hit zawołuje również i retrolistę podczas wakacji. Kalimba de Luna i grupa Garcia, trzy oczka do góry z szóstego na trzecie. Więc brąz przyznajemy dzisiaj zdaniem słuchaczy tejże grupie, która ma na koncie wiele wakacyjnych numerów. 3.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Krośnie.
1: Wakacyjne wydanie retrolisty. 633 notowanie. Miejsce trzecie poznaliśmy. Na miejscu drugim Belinda Carlisle, La Luna i spadek z pierwszego.
2: Dwa.
3: W dół.

0: No i mi nadeszła pora, by zagrać jeszcze dla formalności utwór numer jeden. Pocztówka z wakacji, czyli grupa Papa Dance.
1: Jeden w górę.

Ale się to poukładało, moi drodzy. Niemalże cała pierwsza trójka to takie wakacyjne akcenty. Widać, że nasi radiosłuchacze wiedzą, że wakacje to jest dobry moment, aby przypomnieć sobie o takich hitach jak Kalimba de Luna i Garcia. Ten hit dzisiaj na miejscu trzecim, La Luna z miejsca pierwszego i Belinda Carlisle dzisiaj zameldowała się na miejscu drugim, a na miejsce pierwsze wraca z czwartej pozycji, awansując grupa Papa Dance, Pocztówka z wakacji. Łukasz Michnal, dziękuję za uwagę. To tyle, jeśli chodzi o to zestawienie hitów. Do następnego razu. Kłaniam się nisko i życzę oczywiście miłego wieczoru. Cześć!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy strażacy rozpoczęli działania w Hiszpanii. Słaby sezon w Bieszczadach, turyści boją się niedźwiedzi. Powiemy też o rozpoczynającym się Światowym Tygodniu Karmienia Piersią. Paulina Nawrocka. Polscy strażacy, którzy wczoraj wylecieli do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów, rozpoczęli działania w pobliżu miejscowości Avila. Tworzą tam m.in. pasy oddzielenia, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W operacji gaszenia pożarów weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn, poinformowała w niedzielę Straż Pożarna. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psatha na zachód od Aten. Słaby sezon turystyczny w Bieszczadach. Przedsiębiorcy mówią wprost, turyści boją się niedźwiedzi. Rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
2: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
1: Sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, problemem jest medialna narracja, a nie realna. Zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi. Dla dziecka to najlepsze białka czy poprawa odporności na całe życie. Dla matki mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. Tak o karmieniu naturalnym mówią specjaliści. Właśnie zaczyna się Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Jakub Medek.
3: To nie tylko pokarm, podkreśla dr Barbara Bebko, położna i szefowa pielęgniarek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
4: Jest lepiej przyswajalne, wcześniaki, noworodki donoszone. Przede wszystkim lepiej zdrowieją, jeżeli są chore.
3: WHO rekomenduje, by niemowlęta karmić wyłącznie mlekiem matki przez pół roku. Później powinno ono uzupełniać inne pokarmy.
1: Jak podkreślają eksperci, każdy tydzień karmienia przekłada się na wzrost odporności dziecka.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy strażacy rozpoczęli działania w Hiszpanii. Słaby sezon w Bieszczadach, turyści boją się niedźwiedzi. Powiemy też o rozpoczynającym się Światowym Tygodniu Karmienia Piersią. Paulina Nawrocka. Polscy strażacy, którzy wczoraj wylecieli do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów, rozpoczęli działania w pobliżu miejscowości Avila. Tworzą tam m.in. pasy oddzielenia, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W operacji gaszenia pożarów weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn, poinformowała w niedzielę Straż Pożarna. Załogę drugiego śmigłowca, również dwie osoby, uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psatha na zachód od Aten. Słaby sezon turystyczny w Bieszczadach. Przedsiębiorcy mówią wprost, turyści boją się niedźwiedzi. Rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
2: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
1: Sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, problemem jest medialna narracja, a nie realna. Zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi.

0: Dla dziecka to najlepsze białka czy poprawa odporności na całe życie. Dla matki mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. Tak o karmieniu naturalnym mówią specjaliści. Właśnie zaczyna się Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Jakub Medek.
1: To nie tylko pokarm, podkreśla dr Barbara Bebko, położna i szefowa pielęgniarek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
2: Jest lepiej przyswajalne, wcześniaki, noworodki donoszone przede wszystkim lepiej zdrowieją, jeżeli są chore.
1: WHO rekomenduje, by niemowlęta karmić wyłącznie mlekiem matki przez pół roku. Później powinno ono uzupełniać inne pokarmy.
0: Jak podkreślają eksperci, każdy tydzień karmienia przekłada się na wzrost odporności dziecka.

right now. Oh yeah. And this sweet harmony. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.